0: To jest Meloradio.
1: Krąży na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd?

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość? Jak

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w środę.
3: Tak.
0: Słucham monopol.

0: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
5: Tanie tutaj jest Stokrotka.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
13: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
15: Cześć, nie wiem, czy wy też tak macie, ale czasami po prostu z rana albo w którymś momencie dnia po prostu przychodzi do nas piosenka i ona nam towarzyszy już przez kolejne godziny, aż do położenia się spać. I dla mnie dzisiaj taką piosenką jest utwór pod tytułem Pingwin, a w tekście ma on tam jakoś tak, że ach, jak przyjemnie i jak wesoło w pingwina bawić się. Nie będę śpiewała, bo nie dość, że brzmię jeszcze kiepsko, to i śpiewać też nie potrafię, więc podarujmy sobie to, ale no po prostu nie mogę pozbyć się tej melodii z głowy. Mam nadzieję, że nie będzie ona mnie rozpraszała na tyle, żebym nie była w stanie poprowadzić kolejnego magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Aga Wiśniewska, kłaniam się wam bardzo, bardzo nisko, chociaż właściwie, czy pingwin może się pochylić? Tak, one tak pewnie raczej dygną. Ale mogę się mylić, nie jestem absolutnie znawcą od pingwinów, chociaż uwielbiam te zwierzęta, są totalnie pocieszne i wyjątkowe pod tym względem, że są to ptaki nieloty. No ale dobrze, my nie o pingwinach będziemy dzisiaj sobie w magazynie opowiadali, będę miała dla was dużo innych ciekawych tematów. Będziemy sobie opowiadali w najbliższym kwadransie o przede wszystkim dwóch rzeczach. Ale zanim do nich dojdziemy i do gości, którzy właściwie będą nam o tym opowiadali, to chciałabym wam zagaić już jeden temacik, bowiem niebawem na naszej antenie sobie opowiemy też o atrakcji, którą po raz kolejny, 7 zdaje się już raz, Teatr im. Stefana Jaracza przygotowuje na sezon letni. Jeśli macie ochotę na teatr w plenerze, to będzie zdecydowanie coś dla was. Ja już zaopatrzyłam się w specjalną mapkę, na której znajdują się rozpisane właśnie miejsca, które teatr odwiedzi przez wakacje. i będą tam odgrywane różne spektakle, które mieliśmy okazję poznać w tym roku artystycznym, właściwie w sezonie, oraz w kilku ubiegłych, ale są to spektakle, o które sami mieszkańcy i włodarze konkretnych miejscowości prosili, więc no, powinno to odpowiadać gustom publiczności. Więc o właśnie kolejnej edycji festiwalu Teatr Jaracza w Zabytkach będziemy sobie opowiadali niebawem na 95, ale jeszcze nie teraz. Teraz będę chciała was zabrać na spotkanie z panią Anitą, która będzie nam opowiadała o tym, jak co roku zresztą, że ruszyły już miejskie zdroje i dlaczego warto z nich korzystać. Pojawi się jeszcze kilka wątków, więc słuchajcie uważnie, bo to będą tematy kontynuowane w najbliższych miesiącach na 95. A teraz czas na pierwszego gościa i zapowiadaną panią.
2: Anita Chudzińska, Olsztyńskie Wodociągi.
15: I no właśnie, w sumie już jak co roku, właśnie jak co roku sobie porozmawiamy o tym, że wracają miejskie zdroje. Bardzo fajna inicjatywa i chyba też mieszkańcy chętnie z nich korzystają.
2: Tak, zdecydowanie chętnie korzystają. Mamy pozytywny oddźwięk. Ludzie pytają, przed sezonem nawet pytali, o kiedy będziecie mieli otwarte zdroje. Informuję wszystkich, że mamy już od 1 maja otwarte. No w tej chwili pogoda nam się troszeczkę zepsuła, ale zdroje będą nieprzerwanie działały do końca września co najmniej.
15: Jak dużo ich mamy i gdzie mniej więcej są zlokalizowane?
2: W tej chwili mamy 18 zdrojów na terenie Olsztyna. One są właściwie podzielone na trzy takie obszary, gdzie można je spotkać. Czyli w centrum miasta, przy Starówce, na Kortowie jest dosyć sporo zdrojów oraz przy plaży miejskiej i przy dworcu PKP.
15: Zdaje się, że w ratuszu chyba też właśnie mamy, prawda?
2: Przy wejściu głównym do ratusza dokładnie jest zdrój oraz przy wejściu do katedry też jest drugi.
15: Czyli właściwie nieważne, w którym miejscu Olsztyna złapałoby nas pragnienie, to zawsze możemy po tę wodę sięgnąć. No i właśnie, chyba też warto powiedzieć o tym, że to jest woda od razu zdatna do picia.
2: Tak, woda jest zdatna do picia. Ona jest przynajmniej raz w tygodniu badana przez nasze służby, a każdego dnia rano o wschodzie słońca nasi pracownicy objeżdżają każdy jeden zdrój, sprawdzają, czy ich stan techniczny jest dobry, czy nie wiem, nie wymaga czyszczenia, czy wszystko jest w porządku. Także bezpiecznie i bez obaw możemy pić taką wodę.
15: A czy są może jakieś plany, żeby ilość tych zdrojów się powiększyła? Czy są jakieś takie miejsca, gdzie może mieszkańcy nawet sami też zgłosili, żeby się przydał?
2: No nie, w tej chwili nie zgłosili takiej potrzeby, natomiast mamy troszeczkę zgłoszeń ze szkół. Szkoły, placówki oświatowe czy obiekty użyteczności publicznej. Ich dyrektorzy czy ich zarządcy zgłaszają się do nas, że chcieliby mieć taki zdrój. Takich zdrojów jest w Olsztynie już ponad 40 właśnie w szkołach, w urzędach, na przykład na stacji diagnostycznej, w szpitalach, w sądzie, więc też można się rozejrzeć i gdzieś być może takie pojedełko się znajdzie.
15: No właśnie, czy to jest trudne, żeby taki nowy zdrój otworzyć?
2: Znaczy jest, my jako wodociągi jesteśmy darczyńcą, my fundujemy to i zależy to tylko i wyłącznie od naszych środków finansowych, a na ten rok pula już nam się niestety wyczerpała, chociaż przyjmujemy zgłoszenia i będziemy je kolejkować na kolejne lata. Być może zwiększymy środki na kolejny rok. Wystarczy, no, żeby administrator obiektu rozejrzał się, czy rzeczywiście jest takie miejsce, czy gdzieś instalacja pozwala. My przyjedziemy, zobaczymy, ustalimy, czy jest taka możliwość. No i ewentualnie, oczywiście najważniejszy jest wniosek, że trzeba złożyć wniosek o montaż pojdełka.
15: No i to jest chyba też dobra okazja do tego, żeby przypomnieć, że poza tym, że oczywiście możemy sięgnąć po wodę na mieście z takich zdrojów, no to po prostu nasza olsztyńska kranówka, ta, którą mamy w domu, też oczywiście nadaje się bezpośrednio do picia.
2: No to już chyba nie trzeba nikomu przypominać, wszyscy mieszkańcy o tym doskonale powinni wiedzieć. Tak, nasza woda jest bardzo dobrej jakości, zresztą niedługo będziemy przystępować do kolejnej inwestycji, która będzie miała na celu utrzymanie tej wysokiej jakości. Na jeszcze wiosną planujemy rozpocząć dużą inwestycję przy plaży miejskiej. Będzie to nowy odwiert. No troszeczkę czasu to potrwa, ale jest to właśnie to zabezpieczenie na przyszłość dobrej jakości wody dla mieszkańców.
15: To w takim razie jak to działa? To jakby czemu służy ten odwiert?
2: Znaczy to będzie zupełnie nowa studnia głębinowa. To będzie trwało kilka miesięcy. Będzie utrudniony dojazd do plaży miejskiej, ale myślę, że warto się przemęczyć właśnie po to, żeby na przyszłe, na przynajmniej 50 lat mieć zapewnioną dobrą jakość wody.
15: To tutaj od razu też podpytam, bo ostatnio rozmawiałam z koleżanką. Trochę a propos tego, że zima wydawała nam się intensywna, że było dużo tego śniegu i trochę się spodziewałyśmy, że no ta wiosna będzie taka mokra, w sensie jeżeli chodzi o ziemię, o pola, a okazuje się, że nie. No i ona mi właśnie zdradziła pewien sekret, że to, że te wody były, to po prostu spłynęły i że tak naprawdę jeżeli chodzi o te wody głębinowe, to my nie jesteśmy w jakiejś super kondycji.
2: Znaczy na szczęście tutaj nasz region jest w miarę dobrej kondycji, bo mamy te zasoby wody, mamy zapas, możemy czerpać, mamy tak jak widać możliwość dokonania nowego od wirtu. Natomiast w kraju, szczególnie tam, gdzie wykorzystywana jest woda powierzchniowa, czyli z rzek czy spod dna rzeki, tam rzeczywiście może być problem. Zresztą problemem też są niewydolne sieci wodociągowe. Jest intensywny bardzo rozwój miejscowości, bardzo dużo ludzi się buduje. Ja nie mówię tutaj o Olsztynie i okolicach, ale w kraju znam takie miejsca, gdzie bardzo dużo budynków się wybudowało, a infrastruktura nie nadąża za tym. I w tej chwili już, są ograniczenia. Już mieszkańcy w weekendy mają problem, nie można podlewać ogródków, a proszę zobaczyć, jest dopiero wiosna. I to jest naprawdę duży problem. Wiem, że intensywne staranie, ale to wszystko potrzeba czasu, bo potrzeba projekt, potrzeba znaleźć pieniądze i nie jest to problem do rozwiązania w ciągu miesiąca czy dwóch. To przynajmniej potrzeba 2 lat.
15: Tak trochę mnie pani rozochociła, wspominając o tym, że będzie jakaś jedna inwestycja właśnie na plaży miejskiej. Czy w takim razie na ten rok planujecie państwo coś jeszcze?
2: Znaczy my cały czas realizujemy projekt ze środków Unii Europejskiej właśnie z programu Fenix na poprawę gospodarki wodno-ściekowej. Cały czas na oczyszczalni trwa bardzo duża inwestycja i tak jak mówię, za kilka tygodni będziemy rozpoczynać ten odwiert przy plaży miejskiej. To będzie się związało z utrudnieniami dla zmotoryzowanych, ale po prostu będzie wyłączonych kilkanaście miejsc postojowych. Pojawi się duże ogrodzenie, będzie to widoczne, będzie to oznakowanie, więc i będzie też niespodzianka dla mieszkańców, ale tego na razie nie zdradzam.
15: To w takim razie czekamy na niespodziankę, czekamy też na zakończenie tej inwestycji, z której, no, z tego co pani mówi, będziemy mogli jeszcze przez wiele, wiele lat korzystać, więc teraz przez jakiś czas będziemy musieli się przemęczyć, żeby potem było lepiej, jak zwykle.
2: Jak zwykle, dokładnie. Trzymamy kciuki za inwestycje i zachęcam państwa do śledzenia naszego profilu na Facebooku. Tam wiele informacji ciekawych się ukazuje, również ciekawostek o naszej wodzie kranowej.
15: O miejskich zdrojach i o inwestycjach, które planują olsztyńskie wodociągi, opowiadała nam pani Anita Huzińska z olsztyńskich wodociągów właśnie. No oczywiście do tych spotkań i rozmów o inwestycjach będziemy z pewnością jeszcze wracali. Ja was na pewno będę zachęcała do tego, żebyście ze zdrojów ulicznych miejskich w Olsztynie korzystali. To jest naprawdę przebadana, gotowa do spożycia woda, która może posłużyć albo wam w gorące dni, albo waszym poronożnym pupilom. Wprawdzie pogoda ostatnio nas nie rozpieszcza, ale woda jak najbardziej jest już dostępna i będzie najprawdopodobniej właśnie aż do października. Jest jeszcze oczywiście jedna związana ciekawostka ze zdrojami, ponieważ mamy coś takiego jak źródełko miłości i to jest właśnie jeden z takich zdrojów, które możecie znaleźć na plaży miejskiej w Olsztynie. Z nim się wiąże pewna legenda. Otóż pewna pani chciała bardzo wyjść za mąż za konkretnego chłopca, no i podobnoż, kiedy oboje się napili wody właśnie z tego źródełka, to ta miłość rzeczywiście się między nimi zrodziła i żyli długo i szczęśliwie, jak to w bajkach bywa. A skoro o bajkach mowa, to teraz przejdziemy do kolejnego tematu i właśnie do opowieści o książce, której bohaterem jest Jaś. A Jaś będzie nam opowiadał o tym, jakie ma przygody związane z poznawaniem uczuć. Autorką tej książki jest
3: Karolina Taleszyńska. O takich 4 podstawowych uczuciach, które się pojawiają u dzieci tak standardowo, jakby z urodzenia, to znaczy radość, smutek, złość i strach. No i o tym, jak sobie z nimi radzić, jak one się już pojawią.
15: Dlaczego to jest ważne i w jaki sposób też ta książka może pomóc i rodzicom, i dzieciom radzić sobie z ich uczuciami?
3: Bardzo ważną rzeczą, jeżeli chodzi o emocje u dzieci, jest normalizacja, czyli to, że my je nazywamy, mówimy dzieciom, że to, że one przeżywają te emocje, to jest zupełnie naturalne. My dorośli też przeżywamy, na wszystkich etapach swojego życia przeżywamy emocje. No, ale to, że nazwiemy i przeżywamy, to jest jedna sprawa i pojawia się ogromny temat dotyczący tego, w jaki sposób można sobie z nimi poradzić, żeby one nie były dla nas takie trudne w przeżywaniu. No Jaś odnosi się do swoich doświadczeń, mówi o tym, w jaki sposób techniki oddechowe, techniki relaksacji mogą nam pomóc, sama świadomość tego, skupianie uwagi w ogóle na tym, nie uciekanie od tego, że przeżywamy jakieś trudności. Zdarza się rodzicom, że odwracają uwagę dzieci od tego, że jakaś emocja w nich jest. Ja tutaj idę w zupełnie inną, taką właśnie psychologiczną i terapeutyczną stronę, żeby właśnie przykuć ten wektor uwagi do tej przeżywanej emocji i ona oczywiście w pierwszym momencie eskaluje, natomiast jeżeli my przedłużamy ten czas ekspozycji, no to to uczucie zaczyna w nas bardziej się rozmywać i przechodzi w kolejne i to też jest zupełnie naturalny, normalny proces.
15: Te 4 podstawowe uczucia, to z którym największy problem dzieci mają, żeby sobie poradzić?
3: Bardzo różnie. To wszystko zależy od tego, jaki dzieci mają temperament. Część z nich najtrudniej przeżywa złość, My rodzice też sobie słabo radzimy z tą dziecięcą złością, ale też czasem słabo sobie radzimy z radością, która też, od tego się ta książka zaczyna, jest bardzo głośna i bardzo taka na zewnątrz. I też bywa to trudne, ale z kolei dla rodziców. Ja myślę sobie, że w ogóle dzieci sobie doskonale radzą z emocjami, zostawione jakby wtedy, kiedy my zostawiamy je w tym świecie emocji, nie same, no bo to nie o to chodzi, żeby one przeżywały to samodzielnie, ale wtedy, kiedy pozwalamy im wejść w ten świat emocji, to one doskonale, intuicyjnie też wiedzą, co im pomaga. Dlatego tak sobie myślę, że to jest taka ważna książka dla rodziców, edukacyjnie właśnie pod takim kątem, żeby się nie bać po prostu i spróbować zajrzeć w ten świat emocji dziecka. On nie jest taki straszny.
16: W jakim wieku dziecka ta książka powinna się pojawić?
3: Wydaje mi się, że fajnie czytają ją 4, 5, 6-latki. Dobra jest też dla dzieci w tych klasach początkowych szkoły podstawowej. Nie widzę tutaj jakiegoś takiej przestrzeni dedykacyjnej, że od tego wieku to już nie, albo do tego wieku to jeszcze nie. Ja mam dzieci 3, najstarszy syn ma 6 lat, córka ma 4, a najmłodsza nie ma jeszcze 2 lat i słuchają tej książki bardzo chętnie, właściwie od początku.
16: Czy w takim razie ma Pani pomysł na to, jak potem kontynuować tę pracę i opowiadać o kolejnych uczuciach, które się z wiekiem po prostu pojawiają?
3: Jest takich książek na rynku dotyczących radzenia sobie z emocjami sporo. Są te wszystkie dotyczące tematu relaksacji, technik oddechowych. Są książki dla starszych dzieci o tym, jak sobie poradzić już z tymi emocjami, które przeradzają się w uczucia, są bardziej złożone, bardziej skomplikowane. Myślę, że to jest fajny początek do tego, żeby w ogóle rozpocząć rozmowę na ten temat. Tutaj też są karty pracy w tej książce, gdzie dziecko może opowiedzieć o swoich emocjach, o tym, jak u niego wygląda radość, strach, smutek i złość i jak sobie może poradzić z tym, jakie ma pomysły. Myślę, że to jest dobry zaczątek jakby w ogóle do tego, żeby te rozmowy o emocjach się odbywały w domach.
16: Gdyby ktoś miał ochotę się z Panią spotkać, porozmawiać i zobaczyć też tę książkę przed zakupem, czy będzie taka okazja?
3: Oczywiście, jak najbardziej. Ja pracuję w poradni, prowadzę gabinet swój, ta książka jest dostępna przez zakup przez stronę internetową, ale z odbiorem osobistym można się ze mną umawiać, spotykać, zapraszam.
16: Pani Karolina, autorka książki pod tytułem Jasi Tajemniczy Świat Uczuć, była naszą gościnią. Za to spotkanie oczywiście bardzo serdecznie dziękuję i dziękuję Wam też za nasze spotkanie w ostatnim kwadransie. Już teraz Was zapraszam też na kolejną część magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, która niebawem pojawi się na naszej antenie.

0: O pingwinach i o tym, że jak wesoło, jak radośnie w pingwina bawić się. No więc nic się w tym temacie nie zmieniło, ta piosenka wciąż huczy mi w głowie, ale nie zagłusza myśli na tyle, żebym nie była w stanie przeprowadzić z wami kolejnego odcinka magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Jestem Aga Wiśniewska, zapraszam was na to spotkanie, w którym będziemy sobie jeszcze trochę wspominali rzeczy, które miały miejsce w kwietniu, ale będą też goście i chyba od nich nawet wolałabym zacząć. Zatem wprowadzając was nieco w temat. Na naszej antenie za chwilę pojawi się trzech panów, którzy byli gośćmi, w pewnym sensie też gospodarzami, w zależności od tego, kto akurat się będzie wypowiadał. Szczytu dyplomatycznego między Polską a Litwą. To było dwudniowe spotkanie, wypełnione oczywiście rozmowami, dyskusjami, ale też takimi konstruktywnymi pomysłami na to, jak można tę współpracę między Warmią i Mazurami oraz Litwą zacieśnić. O tym właśnie, dlaczego między innymi ta relacja wzajemna jest ważna dla naszego regionu i dla naszych sąsiadów, już za chwilę opowie nam wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
1: Przede wszystkim mamy wspólne zagrożenia, bo od tego chciałbym zacząć. Wspólna inwestycja Tarcza Wschód to też realizacja inwestycji zarówno na terenie litewskim, łotewskim, estońskim, jak i również w Polsce, na całej wschodniej granicy. My graniczymy bezpośrednio z granicą z Rosji, natomiast tak samo graniczy z Rosją Litwa. Przemysł suwalski praktycznie jest o krok od nas, w związku z tym zagrożenia, które płyną od naszych adwersarzy, wspólnie chcemy je odpierać. Mamy współpracę poligonową, mamy współpracę wojskową, to właśnie przy granicy z Suwalszczyzną mamy projekt przyszłego poligonu i myślę, że te tematy, które nas spotykają na dzisiaj tutaj w regionie, czyli wojskowe, też się stykają z tymi sprawami obronnymi również po stronie litewskiej. Mamy dobrą współpracę z Litwą, mamy dużo gmin, które współpracują bezpośrednio. My osobiście, jako wojewoda z obwodem wileńskim, mamy codzienny kontakt. Zapraszamy ich na nasze uroczystości polskie. Mamy też bardzo silną Polonię polską na Litwie. Mówię silną, bo praktycznie ona jest tam chyba najważniejszą i dominującą. I chcemy te relacje utrzymywać. Chcemy być przodem ustawieni do naszych Polaków na Litwie, a nie tyłem, żeby wiedzieli, że jest też wsparcie tutaj w naszym narodzie. I żebyśmy też mieli dobre relacje z ambasadorem Litwy, który może iść w innym kierunku, tak, jeżeli chodzi o tą współpracę. Chcielibyśmy też nie zapomnieć o naszych rodakach, którzy tam mieszkają. Pamiętajmy też rok 45 i 6, to była ta pierwsza repatriacja wileńska, czyli po II wojnie światowej właśnie to do nas, na Warmię, Mazury najwięcej tych Kaziuków i Wileńczyków przybyło, więc te relacje kulturowe są nam bardzo zbieżne. Suwalszczyzna, Warmia, Mazury, to praktycznie sąsiad bezpośredni z Litwą. I te nasze kontakty sąsiedzkie są naprawdę na co dzień. Mamy gminy, które sobie bezpośrednio współpracują, chcą, uczestniczymy w wydarzeniach, też się wybieram na 24 maja. Obecny minister spraw wewnętrznych administracji, czyli dla mnie bliski, pan Kondratowicz, jest Polakiem, tak więc to też wyróżnia go w tej pozycji rządowej, że Polak jest na stanowisku rządowym, bardzo ważnym z punktu widzenia sił państwa Litwy. Tak więc ta współpraca, relacja musi być budowana. Chcemy jej dobrej współpracy. Tam się odbywają poligony, tam się odbywają wspólne ćwiczenia, tam się odbywają różnego rodzaju spotkania na tle kulturowym, tak więc chcemy w tym uczestniczyć.
2: Stefan Duk, konsul honorowy na terenie Warmii i Mazur od lat 4. Po pierwsze, wybrał nas pan ambasador Litwy po prostu ze względu, że mamy dobre sukcesy gospodarcze, dobre kontakty z Litwą. Dodatkowo organizujemy spotkanie pod bitwą po Grunwaldem, czyli z okazji bitwy, następny Malbork. Poza tym przyjmujemy z Litwy dzieci co roku. Wydajemy paczki dla Litwy, dla biednych rodzin i robimy dużo takiej społecznej roboty. Staramy się nawiązać lepsze kontakty polsko-litewskie, gospodarcze, przyjazne i ludzkie. Bardzo dużo młodych ludzi, jestem zdziwiony, nawet mile zdziwiony, zaczynają się uczyć języka litewskiego, może dla przyjemności, może dla sensu, a poza tym, jako dwa kraje blisko siebie, mamy dobre kontakty gospodarcze i te kontakty gospodarcze należy, mówiąc szczerze, powiększyć, czyli większe obroty handlowe. Mamy dużo do zaoferowania Litwinom, Litwini mają bardzo dużo do zaoferowania Polsce. W dodatku największym partnerem handlowym to jest dla Litwy Polska. Pierwsze, turystyka. To jest

0: Numer jeden, numer dwa. Bierzemy bardzo dużo, na przykład bydło, tutaj z Litwy przyjeżdża do Polski, nawozy, to jest takie, co są. Trzecie, oni mają taki specyfik ekologiczny do traw i do zbóż. Bardzo dobry, kupuję też od nich. Jest przedstawicielstwo litewskie na terenie Warmii i Mazur i oni mają bardzo duże obroty dla rolników i też mają duży sukces. Jak można nie odwiedzić Wilna? Jedna rzecz, po prostu Wilno jest niesamowite. Po prostu w dodatku tak dużo tej polskości jest w Wilnie. A to poza tym, świetnie się mówi po polsku, nie trzeba znać żadnych języków. Poza tym sprawa religijna. Tam jest na przykład cudowny obraz, jak nazywa Matki Boskiej, to nie ma, jak nazywa Rady. I uważam, że kto jest w Wilnie, ten odwiedza, nazywa. A poza tym Wilno jest bardzo przyjazne dla Polski. W dodatku, jeżeli biorąc na przykład historię, Narutowicz, jako pierwszy prezydent w wolnej Polsce, jego brat był w rządzie litewskim. Byli już młodzini. Także te czasy polsko-litewskie są, to jest tradycja, nawet bardzo dużo. Dzisiaj wraca się bardzo dużo. W dodatku mamy chyba wspólny interes nawet gospodarczy, a zwłaszcza polityczny. Musimy być ramię w ramię z Litwinami i oni z nami i my z nimi.
1: Norbert Kasparak, dyrektor Archiwum Państwowego, także historyk w Instytucie Historii UWM. Jak każda współpraca pozwala nam poszerzyć horyzonty, zobaczyć nie tylko ich, ale także siebie. Stąd też ta konieczność i możliwość współpracy. Ale mówiąc o konkretach, to mówimy, jestem przede wszystkim historykiem o tej współpracy historyków. Wiadomo, że Grunwald, ale też wiadomo, że Albertyna, czyli Uniwersytet w Królewcu, materiały posiadamy właśnie w Olsztynie. Stąd też dosyć duże zainteresowanie historyków Litwy właśnie tymi zbiorami. W tym roku na Litwie ogłoszono rok Ludwika Rezy. No i to jest jedna z kilku postaci, która patronuje obchodom historycznym u naszych sąsiadów. Ludwik Reza był dyrektorem seminarium litewskiego, a materiały o Ludwiku Rezie mamy my tu właśnie w tym naszym małym archiwum olsztyńskim, też duże zainteresowanie i to po prostu powoduje, to są przykłady, że te więzi, często wzmocnione także już autentycznymi przyjaźniami z historykami litewskimi, są takie, no takie mocne. Trudno mi tutaj nie wymienić profesora Alvidasa Niczyntaitisa, Rimasa Miknysa, Tamary Barałoszkajtę, pracowników związanych z Instytutem Historii Litwy, którzy no właśnie tutaj i w Olsztynie szukali materiałów, a my tam szukamy tych materiałów, bo jest naprawdę tego dużo. Współpraca polega na tym, że my coś oferujemy, oni nam oferują swoją wiedzę, swoją wizję. Natomiast jeśli chodzi o skansen w Olsztynku, proszę pamiętać, że na Litwie ta forma popularyzacji historii, popularyzacji własnych dziejów jest zdecydowanie mocniejsza niż u nas tutaj w kraju. Etnografia, etnologia jest tak blisko historii, że jestem zawsze zaskoczony, kiedy historycy litewscy odwołują się do nazwy, to po prostu fachowo, do źródeł etnograficznych, do dokumentowania tego, co dzieje się dzisiaj wokół nich.
2: To była krótka relacja ze szczytu dyplomatycznego pomiędzy Polską a Litwą, a teraz już zapraszam Was jeszcze na krótkie podsumowanie kilku informacji dotyczących tego, co się działo w kwietniu. No a w minionym miesiącu między innymi 111 milionów złotych przeznaczył Narodowy Fundusz Zdrowia na nadwykonanie planu przez warmińsko-mazurskie placówki medyczne w 2025 roku. Środki pozwoliły na pokrycie nadwykonań w części świadczeń limitowanych. Mowa o wentylacji mechanicznej, dializoterapii oraz żywieniu dojelitowym i pozajelitowym. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej z kolei włączył się w obchody Dnia Ziemi i 35-lecia istnienia formacji. Z tej okazji strażnicy przy współpracy z regionalnymi leśnikami zasadzili drzewa. W kilku słowach o tej akcji opowie nam komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, generał Brygady Straży Granicznej Daniel Wojtaszkiewicz.
3: Włączenie obydwu inicjatyw nie jest przypadkowe. Bowiem troska o bezpieczeństwo naszej ojczyzny oraz troska o bezpieczeństwo, o środowisko naturalne, w którym żyjemy, jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
2: A w sadzeniu dębów strażnikom i leśnikom towarzyszyła także młodzież z liceum ogólnokształcącego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku, oddział o profilu mundurowym. W kwietniu odbyła się także akcja Zdrowie pod kontrolą. Ponownie zresztą zagościła ona w przestrzeniach Olsztyńskiej Galerii Handlowej. Do dyspozycji odwiedzających centrum przy Alei Sikorskiego było niemal 20 stanowisk medycznych. W programie wydarzenia znalazły się m.in. pomiar poziomu glikemii i pomiar ciśnienia tętniczego krwi, badanie EKG oraz badanie wzroku, słuchu i głosu. Wydarzenie organizowane było we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFSMA Poland, oddział Olsztyn, działającym przy Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UWM. Mówiliśmy przed chwilą trochę o służbach mundurowych i do nich na sekundę też wrócimy, ponieważ Warmińsko-Mazurski WOT zaprasza w swoje szeregi. Uczniowie ostatnich klas szkół średnich i studenci mogą spędzić lato w koszarach. Program Wakacje z WOT to doskonała okazja, by sprawdzić się w wojskowym środowisku, zdobyć nowe umiejętności i poprawić kondycję fizyczną. Po ukończeniu szkolenia podstawowego i złożeniu przysięgi wojskowej, kursanci rozpoczną terytorialną służbę wojskową w szeregach 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. A teraz jeszcze o dość dziwacznym zdarzeniu, muszę przyznać. Nieznany sprawca ukradł pamiątkowy kamień z wsi Prule pod Barczewem. Skała miała na sobie datę 1941 i upamiętniała mieszkańców wsi, którzy zostali powołani do niemieckiego wojska i wysłani na front wschodni, gdzie zginęli. Sołectwo Stare Włóki apeluje o zwrot kamienia i zapowiada, że jeśli pamiątkowy kamień się nie znajdzie, sprawa zostanie zgłoszona odpowiednim służbom. Niedawno na naszej antenie opowiadaliśmy sobie też o książce, której bohater poznaje podstawowe 4 uczucia. A skoro już o książkach mowa, to mieszkańcy Olsztyna wypożyczyli w zeszłym roku 595 797 książek we wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Oczywiście jednym z działań MBP w Olsztynie, którego celem jest promowanie czytelnictwa, jest projekt Biblioteka po drodze. W programie właśnie tego programu znajdują się liczne spotkania z pisarzami, warsztaty, a także zajęcia animacyjne dla dzieci oraz seanse filmowe i koncerty. No i znów, skoro padło hasło koncert, to teraz przejdziemy do muzyki i do naprawdę wyjątkowego wydarzenia, które miało miejsce właściwie już w maju, bo Olsztyn dołączył do Wrocławia i wspólnie, jako te dwa miasta, chciał pobić gitarowy rekord świata. No i właśnie dlatego 1 maja na Targu Rybnym zebrali się gitarzyści. W Olsztynie było to ponad 300 osób, którzy wspólnie zagrali utwór Hey Joe Jimiego Hendrixa. Rodzaj gitary nie miał znaczenia, ważne były chęci. No i dobra zabawa, a tej, zapewniam Was, nie brakowało. Na koniec naszego spotkania jeszcze chciałabym w kilku słowach tylko wspomnieć, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał dofinansowania w 2 programach rozwijających edukację w regionie. Pieniądze trafią do 17 podmiotów szkół, lokalnych samorządów i innych placówek systemu oświaty. Wartość zwycięskich projektów opiewa na kwotę 22 milionów złotych ze środków unijnych, z czego prawie 18 milionów to dofinansowania. I tym miłym akcentem, dobrą wiadomością kończymy kolejne spotkanie w magazynie reporterów Melo Radia z Olsztyna, za które bardzo dziękuję Wam, Aga Wiśniewska. Jeszcze zanim Wam powiem ostatecznie do usłyszenia, chciałabym przypomnieć, że niedługo na naszej antenie będziemy opowiadali o tym, gdzie i na co będzie można wybrać się przy okazji projektu Teatr Jaracza w Zabytkach, ale będę Was też zapraszała do więzienia. Ponieważ, jak się okazuje, tam też odbywają się wernisaże i to naprawdę imponujące. O tych dziwnych, niespodziewanych spotkaniach będę Wam opowiadała w kolejnym magazynie reporterów Melo Radia z Olsztyna, niebawem na 95 oczywiście. I teraz mówię Wam już serdeczne do usłyszenia niebawem.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
2: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony. Jak już się pewnie domyślacie, no cóż, majóweczka przyniosła pewne konsekwencje zdrowotne pani redaktor Adzy Wiśniewskiej. I w związku z tymi konsekwencjami, z tym jak potwornie brzmie, ograniczę dzisiaj mówienie do absolutnego minimum, ale oczywiście magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna się odbędzie. Już teraz bardzo serdecznie Was na niego zapraszam. W najbliższym kwadransie na 95 pojawi się oczywiście Anna Grabowska z olsztyńskiego oddziału ZUS, która przybędzie do nas z kilkoma tematami. Między innymi będzie nam opowiadała o umowach o dzieło, które zarejestrowano na Warmii i Mazurach. Będzie też o 800+. Z kolei Patryk Polikowski opowie nam o dodatkowych pieniądzach na zabytki, które przekazało miasto właśnie na ten cel, a Michał Koronowski z Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie będzie nam podpowiadał, na których liniach możemy spodziewać się pewnych zmian wprowadzonych w rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Olsztynie właśnie od maja. Zapraszam Was zatem bardzo, bardzo serdecznie i oddaję już teraz głos pani Annie Grabowskiej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddziału w Olsztynie.
5: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelicza emerytury przyznane w czerwcu w latach 2009-2019, a także renty rodzinne po osobach uprawnionych do tych emerytur. Jest to zadanie, które wynika z ustawy z 5 sierpnia 2025 roku. Przeliczenia są realizowane z urzędu, a to znaczy, że nie trzeba składać wniosków ani dopełniać żadnych formalności. Do końca lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie ustalił wysokość 215,5 tysiąca świadczeń. Świadczenia po przeliczeniu otrzymało już prawie 130 tysięcy osób i w tej grupie 98,5 tysiąca przypadków, co stanowi 76%, przeliczone świadczenia okazały się wyższe. Jeżeli chodzi o pozostałe przypadki, przeliczenia nie wpłynęły na wzrost wypłacanej kwoty. Było tak na przykład wtedy, gdy mimo podwyższenia świadczenia wciąż pozostawało ono niższe niż gwarantowana najniższa emerytura, którą otrzymuje klient. Albo też w sytuacji, kiedy klient pobiera tak zwaną rentę wdowią i przypomnijmy, że jest to połączenie wypłaty renty rodzinnej i świadczenia własnego w maksymalnej wysokości, to jest w kwocie równej trzykrotności najniższej emerytury. Ponowne ustalenia wysokości świadczeń obejmuje zarówno świadczenia ustalone w czerwcu w latach 2009-2019, jak i świadczenia przeliczone w czerwcu w latach 2009-2019. Zdecydowaną większość stanowią emerytury i to jest 97% wszystkich spraw. Renty rodzinne jest to zaledwie 3% przeliczeń. Przeliczone świadczenia pobierają przede wszystkim kobiety, co stanowi 74%, a 26% udziału to mężczyźni. Przy ustaleniu wysokości świadczeń zostały zastosowane korzystniejsze zasady. Są one analogiczne jak w przypadku świadczeń ustalanych w maju, a następnie ich waloryzacji do chwili obecnej. Dzięki temu świadczeniobiorcy zyskali średnio ponad 172 zł brutto miesięcznie. Przeliczenie emerytur czerwcowych wiąże się także z obowiązkiem informacyjnym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał w tej sprawie już prawie 168 tysięcy decyzji do klientów. Ostatnie pisma trafią do klientów w kwietniu. Zgodnie z przepisami wszystkie sprawy dotyczące emerytur czerwcowych, których nie ma przesłanek do tego, aby zawiesić postępowanie, powinny zostać zakończone do 31 maja 2026 roku. Dorabiający seniorzy mają prawo do ponownego przeliczenia emerytury, jeśli nadal pracują i odprowadzają składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do tej pory musieli składać papierowe wnioski, teraz w portalu EZUS jest już dostępna elektroniczna wersja wniosku ERPO, czyli wniosku o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego. Jest to ważna zmiana dla setek tysięcy emerytów i rencistów. Dotychczas wniosek ERPO można było złożyć wyłącznie w formie papierowej. Część osób dołączała jego skan do wniosku POG w EZUS-ie. Rocznie wpływało ponad 700 tysięcy takich dokumentów. Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury to jeden z częściej składanych do nas wniosków. Jego elektroniczna wersja znacząco usprawni ten proces. Wniosek jest przeznaczony dla osób, które mają już przyznane prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, a także chcą przeliczyć już przyznane świadczenie, gdyż na przykład przy składaniu wniosku o emeryturę nie miały wszystkich dokumentów, które potwierdzały okresy ubezpieczenia, a i które można było uwzględnić przy obliczeniu wysokości świadczenia, albo dopiero teraz mogą potwierdzić zarobki za lata poprzedzające rok przejścia na emeryturę czy rentę, albo zarobki uzyskane już po przyznaniu przyznaniu świadczenia. Tą możliwość mają także te osoby, które po przyznaniu emerytury lub renty nadal pracowały i opłacały składki na ubezpieczenia społeczne. Wniosek ERPO klient wypełnia i składa również w sytuacji, gdy stara się o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego przyznanego przez zagraniczną instytucję ubezpieczeniową państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu albo Wielkiej Brytanii lub państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym. Mieliśmy sygnały od klientów, że oczekują wprowadzenia możliwości złożenia wniosku ERPO w pełni przez internet. Wprowadzenie elektronicznej wersji spełnia te oczekiwania i wpisuje się w strategię dalszej elektronizacji usług w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu obsługa spraw będzie szybsza i mniej obciążająca obie strony. Wniosek ERPO nadal można składać także w tradycyjnej papierowej formie. Elektronizacja jest to ułatwienie, a nie obowiązek. Z rejestru Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że umowy o dzieło przedsiębiorcy wykorzystują przede wszystkim do realizacji krótkich projektów, a najczęściej zawierali je na jeden dzień i to jest aż 29% wszystkich umów. Kolejne 7% trwało 2 dni. Połowa wszystkich umów kończy się przed upływem około tygodnia, ponieważ mediana długości umowy wynosi 5 dni. Średni czas trwania umowy jest jednak dłuższy i wynosi 34 dni, co pokazuje, że obok bardzo krótkich zleceń pojawiają się takie bardziej rozbudowane projekty. Ponad połowa wykonawców umów o dzieło pracowała w 3 sektorach gospodarki. Informacja i komunikacja i to jest ponad 20% wykonawców, a działalność profesjonalna, naukowa, a także techniczna 17,5%, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją jest to prawie 15%. W porównaniu z rokiem poprzednim w 2025 roku najbardziej zwiększyła się liczba osób, które wykonują umowy o dzieło w sektorze usług administrowania i działalności wspierającej i tu nastąpił wzrost o ponad 10%. Największy spadek widoczny jest w sekcji przetwórstwo przemysłowe i to jest o 8% więcej. Mężczyźni stanowią 51,3% wszystkich zgłoszonych osób, a najliczniejszą grupą, czyli prawie 1/4 wykonawców, są osoby w wieku 30-39 lat. Osoby pomiędzy 20 a 59 rokiem życia to ponad 80% wszystkich wykonawców umów o dzieło. W 2025 roku około 6% wykonawców umów o dzieło stanowili cudzoziemcy. Najliczniejszą grupą byli obywatele Ukrainy i to jest prawie 44% wszystkich cudzoziemców, a następnie Białorusini i to stanowi ponad 30%. W dalszej kolejności są m.in. obywatele Rosji, Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Indii. Największą grupą podmiotów, które zgłaszają umowy o dzieło, stanowiły małe firmy. Prawie 60% z nich zgłaszało do ubezpieczeń nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Z kolei duże podmioty zatrudniające ponad 250 osób stanowiły tylko 3,3% wszystkich płatników, którzy zgłaszają takie umowy. Po 5 latach funkcjonowania rejestru można zauważyć stabilność głównych trendów. Umowy o dzieło są najczęściej wykorzystywane przez niewielkie firmy, szczególnie w branżach kreatywnych i technologicznych i są to umowy krótkoterminowe. W 2025 roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłoszono blisko 1 300 000 umów o dzieło. Jeżeli chodzi o podmioty z województwa warmińsko-mazurskiego, to te zawarły w ubiegłym roku 1 500 umów o dzieło, natomiast pracę na takich umowach świadczyło prawie 7 000 mieszkańców regionu, a dzieła zamawiało niemal 1 500 przedsiębiorców z Warmii i Mazur. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku zakład otrzymał ponad 100 milionów formularzy RUT, które dotyczyły prawie 1 300 000 umów o dzieło. Informacje o nich dostarczyło prawie 70 000 podmiotów. Nowy okres świadczeniowy na 800+ rozpocznie się już 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2027 roku. Rodzice i opiekunowie, którzy do tej pory nie złożyli jeszcze wniosku, powinni to zrobić do końca kwietnia, co gwarantuje im zachowanie ciągłości wypłaty świadczenia. Do tej pory rodzice z Warmii i Mazur złożyli prawie 110 500 wniosków o 800+ na 163 500 dzieci. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, nie powinni zwlekać ze złożeniem wniosku. Jeśli zdążą złożyć prawidłowo wypełniony wniosek do końca kwietnia bieżącego roku, otrzymają świadczenie na rachunek bankowy już w czerwcu, co daje im zachowanie ciągłości wypłaty. Wnioski można składać tylko elektronicznie. Można to zrobić przez UEZUS, czyli EZUS, przez portal Empatia, przez bankowość elektroniczną, a także za pośrednictwem naszej bezpłatnej aplikacji EMZUS. Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł przyznawane jest na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat bez względu na dochód rodziny. Natomiast w przypadku opieki naprzemiennej nad dzieckiem każdemu z rodziców przysługuje po 400 zł. Od 1 lutego 2026 roku zmieniły się zasady wypłacania świadczenia dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Aby otrzymać świadczenie 800+, rodzic musi być aktywny zawodowo. Dziecko w zależności od wieku powinno realizować obowiązek szkolny, roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek nauki w polskiej placówce edukacyjnej. Wymóg ten nie dotyczy m.in. dzieci poniżej 6 roku życia. Dodatkowym warunkiem jest to, że zarówno rodzic ubiegający się o świadczenie, jak i dziecko muszą zamieszkiwać na terytorium Polski. Podobne zasady będą obowiązywać od czerwca 2026 roku także innych cudzoziemców spoza Unii Europejskiej a także Wielkiej Brytanii objętej umową o wystąpieniu, którzy legalnie przebywają w Polsce i mają dostęp do rynku pracy. Prawo do świadczenia będzie zależało od aktywności zawodowej rodzica w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie weryfikował to na podstawie danych z naszych systemów ubezpieczeniowych.
2: Mówiła Anna Grabowska z olsztyńskiego oddziału ZUS, a teraz zapraszam Was na kilka słów od zapowiadanego wcześniej już Michała Koronowskiego z Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie, który podpowie, jakie zmiany zostały wprowadzone w majowym rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej w Olsztynie.
6: Jak co roku od maja wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, a główne założenia to wzmocnienie kursowania linii 107 i 113, wydłużenie godzin kursowania linii numer 126 do i z krańca przystanku Jagiellońska Ogrody, wydłużenie godzin kursowania linii numer 304 oraz wznowienie kursowania linii numer 307 we wszystkie soboty, niedziele i święta, jak również w dni robocze w okresie wakacji. To nie koniec zmian, ponieważ wprowadzone zostają także stałe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Tym razem dotyczą one korekty rozkładu jazdy linii numer 101 wieczorami we wszystkie dni tygodnia, dodatkowe kursy na liniach numer 106, 119 i 305, zmiany w kursowaniu linii numer 107 do krańca Łupstych, a także zmiany na liniach numer 121, 135 oraz 136. Szczegóły dotyczące zmian w kursowaniu wspomnianych linii dostępne są na stronie internetowej Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie.
2: I na koniec jeszcze kilka zdań od Patryka Pulikowskiego z Olsztyńskiego Urzędu Miasta, który podpowie, na co zostały przeznaczone dodatkowe środki w budżecie miejskim.
7: Do właścicieli i opiekunów zabytków trafi w tym roku 350 tysięcy złotych z budżetu miasta Olsztyna. Te pieniądze wesprą 7 konkretnych działań. Największa dotacja, ponad 200 tysięcy złotych, została przyznana przez radnych wspólnocie przy ulicy Kołłątaja 24. Tam prace będą realizowane przy elewacji kamienicy, która po latach odzyska dawny wygląd. Pieniądze trafiły też na badania i dokumentację dawnego spichlerza przy ulicy Kołłątaja 14, a przy ulicy Chrobrego 5 zaplanowano remont dachu wraz z wymianą dachówek i obróbek blacharskich. W jesiennym naborze wpłynęło 20 wniosków o dofinansowanie prac renowacyjnych, konserwatorskich przy zabytkach. Niestety tylko część z nich spełniła wymagania formalne.
2: Spotkaniem z Patrykiem Pulikowskim z Olsztyńskiego Urzędu Miasta kończymy tę część magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, za którą bardzo serdecznie Wam dziękuję. Za Katarzyna Aga Wiśniewska. Już teraz też zapraszam Was na nasze kolejne spotkanie.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
2: Jak dużo osób było niezdolnych do pracy w minionym roku? Jakie sposoby wykorzystują oszuści na wyciągnięcie danych i pieniędzy oraz jak wypadło roczne rozliczenie składki zdrowotnej i kto powinien o nim pamiętać? Już o tym za chwilę będzie nam opowiadała Anna Grabowska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie. Ja jestem Aga Wiśniewska i zapraszam Was na kolejny magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna oczywiście. Ale zanim przejdziemy do ZUS-u w Olsztynie, to chciałabym Was zabrać w jeszcze jedno miejsce. Otóż niedawno obchodziliśmy Dzień Ziemi, a w związku z tym obchodzono to święto w bardzo wyjątkowych okolicznościach i też połączono je z jeszcze jedną okazją, o czym już za chwilę nasi goście będą nam opowiadali. Jakie to święto? Otóż Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej świętuje kolejny jubileusz i o tym, jak duże ma to znaczenie w kontekście także świętowania Dnia Ziemi, opowiadał komendant major Straży Granicznej Łukasz Wolański.
3: Szanowna pani dyrektor, szanowny panie nadleśniczy, panie, panowie oficerowie, funkcjonariusze i pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Działu Straży Granicznej, szanowna młodzieży, szanowni państwo, spotykamy się dziś w Wilczym Szańcu, miejscu wyjątkowym, w którym chcemy uczcić dwie inicjatywy. Pierwsza dotyczy obchodzonym w tym roku 35-lecia powołania Straży Granicznej, a druga Międzynarodowego Dnia Ziemi. Łączenie obydwu inicjatyw nie jest przypadkowe. Bowiem troska o bezpieczeństwo naszej ojczyzny oraz o troska o bezpieczeństwo, o środowisko naturalne, w którym żyjemy, jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Od 35 lat Straż Graniczna stoi na straży nienaruszalności granic Rzeczypospolitej Polskiej, dbając o bezpieczeństwo Polaków. To służba, która wymaga poświęcenia, odwagi, ciągłej gotowości do działania. Dzisiejsza akcja pokazuje, że misja naszej formacji wychodzi także poza codzienne ramy służby, obejmując troską środowisko naturalne, obejmując troską przyszłe pokolenia. Każde posadzone drzewo jest inicjatywą w przyszłość, jest inwestycją w czyste powietrze, jest inwestycją w lepsze warunki życia przyszłych pokoleń. Pokoleń, które będą bronić granic Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni państwo, dbajmy o naszą planetę, o nasze środowisko, bowiem jej dobrostan jest gwarancją lepszych warunków życia, ale także i dla nas, jako mundurowych, gwarancją lepszej służby. Wilczaniec, miejsce naznaczone historią, jest dzisiaj przestrzenią nadziei i odnowy. Każde zasadzone drzewo, które będzie rosło przez kilkadziesiąt lat, będzie dla przyszłych pokoleń symbolem tejże właśnie odnowy, ale także pamięcią o tym, że bardzo ważna jest harmonia pomiędzy człowiekiem a przyrodą. Bardzo dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszej akcji. Niech ta akcja będzie dla nas wszystkich symbolem odpowiedzialności. Odpowiedzialności za ojczyznę, odpowiedzialności za bezpieczeństwo, także odpowiedzialności za środowisko oraz za przyszłość.
8: Szanowni państwo, panie generale, państwo komendanci, jako nadleśniczy miejsca bardzo serdecznie was witam w Wilczym Szańcu, na terenie Nadleśnictwa Szerkowo. Wilczy Szaniec jest małym skraweczkiem dosłownie naszego nadleśnictwa, bo zajmuje około 1% całego nadleśnictwa i dziś stanowi ośrodek edukacji historyczno-przyrodniczej. Ta historia jest na pierwszym miejscu, ale myślę, że podczas dzisiejszego spotkania ta właśnie przyroda i ta ekologia będzie na pierwszym miejscu, bo mamy poważne zadanie. Mamy do posadzenia 3000 dębów, mniej więcej na pół hektarze lasu.
2: Dopowiadał nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo Zenon Piotrowicz. I teraz przechodzimy już do spotkania kolejnego zresztą z Anną Grabowską z Olsztyńskiego Działu ZUS, która będzie nam podpowiadała między innymi o tym, jakie metody stosują oszuści, żeby wyłudzić od nas dane i oczywiście będzie nas przestrzegała, jak się od tego uchronić. Zdradzi nam też, kto powinien pamiętać o rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej i jak dużo zgłoszono w zeszłym roku niezdolności do pracy na Warmii i Mazurach.
5: Do 20 maja 2026 roku część płatników składek musi przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. Należy je uwzględnić w dokumentach rozliczeniowych za kwiecień. W związku ze zbliżającym się terminem realizacji tego obowiązku pojawiają się również próby oszustw polegające na wysyłaniu fałszywych wiadomości o rzekomych błędach w rozliczeniu składki zdrowotnej. Obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dotyczy czy osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i w ubiegłym roku były z tego tytułu objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, a także opodatkowane podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Rozliczenie pozwala ustalić kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za dany rok na podstawie przychodów lub dochodów z tego roku. Osoby, które miały zawieszoną działalność przez cały 2025 rok, nie muszą składać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy działalność została wznowiona w styczniu 2026 roku, a przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ogólnych. W takim przypadku trzeba złożyć rozliczenie za 2025 rok, aby ustalić wysokość rocznej składki zdrowotnej. Dlatego przedsiębiorcy będzie to jednomiesięczny rok składkowy. Obowiązek złożenia rocznego rozliczenia dotyczy także przedsiębiorcy, który rozpoczął działalność w styczniu 2026 roku i rozlicza się na zasadach ogólnych. Wymóg ten obejmuje również osobę, która zawiesiła lub zakończyła działalność w 2025 roku, ale w tym czasie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, nawet tylko przez jeden dzień. Jeśli z rocznego rozliczenia wynika nadpłata składki zdrowotnej, a płatnik nie ma na koncie zaległości, wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie utworzy wniosek o zwrot nadpłaty i udostępni go na koncie płatnika w portalu ESUS dzień po złożeniu rocznego rozliczenia. Wniosek należy zweryfikować, wskazać rachunek bankowy, podpisać i odesłać go do 1 czerwca 2026 roku. Wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci nadpłatę do 3 sierpnia 2026 roku. Brak złożonego wniosku oznacza, że nadpłata zostanie rozliczona na koncie płatnika do końca roku. Natomiast w sytuacji, gdy z rozliczenia wynika niedopłata składki zdrowotnej, trzeba ją dopłacić razem ze składką za kwiecień 2026 i należy zrobić to najpóźniej do 20 maja bieżącego roku. Przedsiębiorca, który zamierza skorygować wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące 2025, powinien złożyć dokumenty korygujące najpóźniej w dniu złożenia wniosku o zwrot nadpłaty. Jeśli nie składa takiego wniosku, ma czas na przekazanie korekty do 1 lipca 2026. W ostatnim czasie pojawiła się kampania phishingowa, polegająca na podszywaniu się pod adres mailowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Cyberprzestępcy wysyłają fałszywe wiadomości SMS, w których informują o rzekomym błędzie w stanie rozliczeń ubezpieczenia zdrowotnego. W treści wiadomości znajduje się link prowadzący do strony, na której oszuści proszą o podanie numeru PESEL, a także danych karty płatniczej. Przestrzegamy, aby nie klikać w podejrzane linki i nie przekazywać swoich danych w odpowiedzi na takie wiadomości. Przypominam również, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontaktuje się drogą elektroniczną jedynie z tymi klientami, którzy posiadają konto na platformie usług elektronicznych ZUS i wybrali właśnie taką formę kontaktu. W sytuacji, w której klient ma wątpliwości co do nadawcy otrzymanej korespondencji, powinien skontaktować się z najbliższą placówką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Centrum Kontaktu Klientów pod numerem telefonu 22 560 1600 lub wysłać do nas wiadomość mailową na adres cot@zus.pl. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłosił się starszy mężczyzna, który odebrał telefon od osoby podającej się za pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oszust namawiał tego pana do przystąpienia do programu emerytalnego, aby w ten sposób zwiększył swoją emeryturę. Oczywiście zażądał za to opłaty i to dość wysokie, do 800 zł. Klient otrzymał następnie dwa SMS-y z potwierdzeniem rejestracji w programie, a także było tam przypomnienie o tym, że należy uiścić opłatę. Apelujemy do wszystkich, a zwłaszcza do osób starszych, o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rozmów telefonicznych. Należy również zwrócić uwagę na informacje, które przekazujemy przez telefon, ponieważ mogą być one wykorzystane w niewłaściwy sposób i przysporzyć naszym klientom wielu problemów. Przypominam również, że elektronicznie lub SMS-owo kontaktujemy się jedynie z tymi klientami, którzy mają konto na ESUS-ie, a także wybrali ten sposób kontaktu. W ostatnich latach widzimy wzmożone działanie grup przestępczych, a także oszustów, którzy wykorzystują różne kanały komunikacji, a także narzędzia sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja pozwala na kreowanie serwisów i komunikatów łudząco przypominających treści oficjalne, czy też podszywających się pod znane nam osoby. W przypadku kontaktu telefonicznego, którego sami nie inicjowaliśmy, osoby dzwoniące często starają się wymusić na nas decyzję. Mówią, że mamy mało czasu, grożą utratą pieniędzy i tym podobne sytuacje. To powinno wzbudzić naszą dodatkową czujność. Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości co do tożsamości osoby podającej się za pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powinien to natychmiast zweryfikować. Aby to zrobić, można skontaktować się z najbliższą placówką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Centrum Obsługi Telefonicznej, a także na nasz adres mailowy cot@zus.pl. A w 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zarejestrował 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Przełożyło się to na 290,5 miliona dni absencji chorobowej i jest to 0,5 miliona dni więcej niż rok wcześniej i o 8 milionów dni więcej niż na przykład w 2021 roku. Przeciętnie na jednego lekarza przypadało 117,8 wystawionych zaświadczeń lekarskich. Największą liczbę zaświadczeń przypadających na jednego lekarza odnotowaliśmy na Warmii i Mazurach i jest to 160,2 zaświadczeń, które zostały wystawione średnio na 11,56 dnia. Liczba osób, którym w tym województwie w 2025 roku wystawiono przynajmniej jedno zaświadczenie z tytułu choroby własnej, wyniosła 226,8 tysiąca. Najmniej wystawionych zaświadczeń przypadało na jednego lekarza w województwie podlaskim i jest to 79,1 zaświadczenia, a średnia orzeczona długość wynosiła 10,9 dnia. Zaświadczenia te zostały wydane 180 tysiącom ubezpieczonych. Przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego wynosiła 11 dni, a otrzymał je statystycznie co drugi Polak ubezpieczony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano więcej o 0,5 miliona dni zwolnień lekarskich. Częściej korzystaliśmy ze zwolnień krótkich, których wystawiono niecałe 10 milionów z tytułu choroby własnej do 5 dni. To jest 0,2% więcej niż rok wcześniej. W tym 1,8 mln zaświadczeń jednodniowych i w 2024 roku było to 1,7 mln. Na Warmii i Mazurach lekarz przeciętnie wystawił ponad 160 zwolnień lekarskich na okres średnio 11,5 dnia. Z tytułu chorób własnych lekarze wystawili ponad 24 miliony zaświadczeń na łączną liczbę 277,6 miliona dni. Do najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy należą choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej. Następnie są zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. Później klasyfikują się choroby układu oddechowego, następnie są urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych, ciąża, poród i połóg, a także jednostki chorobowe związane z COVID-19. Niezdolność do pracy coraz częściej spowodowana jest czynnikami psychicznymi lub przeciążeniami. Jako jej przyczynę wskazuje się także wypalenie zawodowe, przeważnie wynikające z nadmiernego obciążenia obowiązkami, brakiem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, a także złymi relacjami w miejscu pracy. Rosnąca absencja chorobowa w Polsce staje się coraz bardziej zauważalna. Chorujemy częściej i coraz dłużej. Jest to zjawisko dynamiczne i zmienne sezonowo. Jego analiza dostarcza informacji o przyczynach chorobowych, ich zróżnicowaniu na przestrzeni lat, a także o czasie trwania niezdolności do pracy.
2: Spotkaniem z Anną Grabowską kończymy kolejną część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Za uwagę dziękuję Wam, Aga Wiśniewska. Już teraz zachęcam do tego, żebyście zostali z 95, bo oczywiście poza fantastyczną muzyką na naszej antenie już niebawem pojawią się też ciekawe informacje dotyczące naszego miasta Olsztyna. A ja z magazynem reporterów Melo Radia wracam do Was oczywiście kolejnego dnia o stałej porze. Do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.

a sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99.

0: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Meloradio Olsztyn. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Pytacie w listach, jak się mam? No lepiej, lepiej, dziękuję. Mam nadzieję, że lepiej też nieco brzmię. Aga Wiśniewska, witam Was bardzo serdecznie w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna. Już za chwilę na naszej antenie opowiemy o fantastycznej aplikacji, która już od jakiegoś czasu funkcjonuje, ale wciąż się rozwija. I właśnie o tym, jak się rozwinęła w ostatnich miesiącach, będą opowiadali nasi goście. A czemu ta aplikacja służy? Przede wszystkim bezpieczeństwu na warmińsko-mazurskich jeziorach. Oczywiście także tych w Olsztynie. Choć przede wszystkim skupia się ta aplikacja jednak na jeziorach należących do szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Ale, to wszystko przecież powstało właśnie w Olsztynie. To tutejsi naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i tutejsza firma technologiczna nawiązała współpracę i właśnie wspólnymi siłami stworzyła coś takiego jak Żegluj, o którym opowiedzą nam
2: Dariusz Popielarczyk. No, funkcja na uniwersytecie to jestem dziekanem Wydziału Geoinżynierii, a jeżeli chodzi o funkcję aplikacji Żegluj, to jestem współtwórcą i też jakby dostawcą danych batymetrycznych dla tej aplikacji.
3: Tomasz Templin, adiunkt na uniwersytecie, współtwórca aplikacji, zajmuje się przetwarzaniem danych, tworzeniem produktów w oparciu o te dane, tworzeniem map, tworzeniem architekturą systemu.
1: To panowie, na początek pytanie, jeszcze zanim dojdziemy konkretnie do aplikacji Żegluj, czy panowie żeglujecie?
2: Tak, oczywiście żeglujemy i właśnie stąd się wziął pomysł na aplikację, a chciałbym przypomnieć, że pomysł się urodził 10 lat temu w maju, 3 maja. Spotkaliśmy się w trójkę, pan Marcin Gryszko, Dariusz Popielarczyk i Tomasz Templin. Każdy z nas ma dużo do czynienia z wodą, tak zawodowo, jak i turystycznie. Żeglujemy, no może Tomasz tak nie żegluje często, ale Tomasz bardzo często żegluje wirtualnie. Natomiast ja żegluję, zajmuję się batymetrią i hydrografią od ponad 2 dekad. Marcin Gryszko, współtwórca z firmy Infeo, także żegluje, jest pasjonatem żeglarstwa. No a Tomek też tutaj jakby jest ściśle związany właśnie z obróbką danych, z batymetrią. No i z przetwarzaniem tych danych, które pozyskamy w ten wirtualny świat.
1: No właśnie, bo to jest bardzo istotne. Chciałbym, żebyśmy zaczęli trochę od początku, bo właśnie już tutaj wcześniej, jak sobie rozmawialiśmy, pan wspomniał o tym, że ten projekt jest kontynuowany. Już 10 lat się tym zajmujecie. Aplikacja Żegluj w takim razie, jak się zmieniła? Co zostało w niej dołożone, co jest nowością?
3: Generalnie aplikacja na początku była zwykłą taką aplikacją nawigacyjną, która pozwalała zobaczyć swoją pozycję na mapie. W tej chwili stała się już takim produktem, który obejmuje wszystkie zagadnienia związane z taką aktywnością nad wodą, od planowania swojego pobytu, czyli na przykład pokazuje najciekawsze wydarzenia, proponuje trasy, które są najbardziej atrakcyjne do odbycia. Także daje informację pogodową, bardzo zaawansowany moduł pogodowy, który pozwala również nie tylko zaplanować tą trasę, ale również uwzględnić aspekty bezpieczeństwa w taki sposób, żeby zobaczyć, jaki będzie wiatr, czy woda będzie bezpieczna i czy można planować na tym akwenie akurat jakąś swoją aktywność. W tej chwili również mamy moduły bardzo zaawansowane, które wspierają bezpieczeństwo, to znaczy dają możliwość użytkownikowi takiego bezpiecznego poruszania się, dlatego że aplikacja przewiduje ruchy użytkownika, informuje go o tym, że jego kurs jest potencjalnie niebezpieczny, to znaczy, że może wpłynąć na jakiś obszar niebezpieczny, mieliznę czy na jakiś kamień, czyli aktywnie to pokazuje wizualnie na mapie, zaznaczając czerwonym kolorem, ale również zaczyna piszczeć, to znaczy dźwiękowo również jest ten użytkownik informowany, że powinien podjąć jakieś działanie, bo jeżeli tego nie zmieni swojego kursu, to może się to skończyć jakimś wypadkiem. Aplikacja daje też możliwość takiego poruszania się po szlakach, czyli ma pełne oznakowanie, ma informacje nie tylko oficjalne takie, jeśli chodzi o szlaki, ale również możemy mu zobaczyć sugestie, możemy zobaczyć także oznakowanie, które jest wprowadzane przez innych użytkowników. Znaczy każdy użytkownik może tak naprawdę podzielić się jakimś wkładem, dodać informacje i poinformować nas, gdzie potencjalnie są te miejsca niebezpieczne, a my to jesteśmy w stanie nanieść na mapę i te miejsca dodatkowo również dzięki współpracy z MOPR-em są weryfikowane. zaplanowane. To znaczy MOP też analizuje te miejsca niebezpieczne i czasami wprowadzamy te miejsca, oni je oznaczają, bo faktycznie są sprawdzone, że zdarza się tak, że nawet oni nie wiedzą o tym, gdzie są te miejsca. Natomiast są też weryfikowane. To znaczy daje to nam pewność bezpiecznego poruszania się po wodzie. Mamy również nowoczesne technologie, które powstały w wyniku realizacji projektu z Europejskiej Agencji Kosmicznej, czyli wprowadzamy rzeczywistość rozszerzoną, czyli taki mechanizm, dzięki któremu ktoś, kto nie zawsze łatwo jest poruszać się po mapie, tak, czyli na podstawie mapy wyznaczać swoją pozycję, może w sposób bardziej naturalny, to znaczy może wykorzystać kamerę zewnętrzną urządzenia i takie urządzenie pośredniczące. Wtedy obserwujemy dokładnie to samo, co widzimy normalnie, ale dokładamy treści wirtualne, czyli dokładamy takie treści, które pozwalają zobaczyć, gdzie fizycznie, na przykład na wodzie znajduje się szlak, którędy powinienem płynąć, tak, gdzie znajdują się miejsca niebezpieczne, informuje nas, tam pokazuje też kierunki, w którą stronę powinniśmy popłynąć, żeby dotrzeć do celu, bo aplikacja również ma zaawansowany moduł, który pozwala wyznaczyć trasę. To znaczy jest to taka dosyć unikalna funkcja, dlatego że ona jest dostosowana do specyfiki naszych zbiorników śródlądowych, ponieważ pozwala wyznaczyć trasę nie na jednym akwenie, ale pomiędzy akwenami, czyli uwzględnia kanały, możemy sobie zaplanować przepłynięcie pomiędzy wieloma zbiornikami. Wiemy, że mamy szlak i możemy się poruszać pomiędzy różnymi jeziorami z wykorzystaniem kanałów, więc aplikacja uwzględnia ten aspekt i nawet ktoś, kto nie ma doświadczenia, może czuć się bezpiecznie, może czuć wsparcie, bo ma wyznaczoną trasę i wie, którędy płynąć, żeby dotrzeć do celu. Oczywiście aplikacja to jest też taka rola społeczna, to znaczy każdy widzi u innych użytkowników. My wspieramy taką aktywność związaną z tym, że użytkownicy mogą się między sobą komunikować, widzą, gdzie przepływa użytkownik inny żegluj. I czasami widzimy, że się pozdrawiają, widzimy, że wymieniają jakieś opinie, zdania, tak, na różny temat. Czasami nawet się potrafią umawiać, tak, w różnych miejscach. Więc aplikacja jest takim bardzo w tej chwili rozbudowanym narzędziem. Coś, czego jesteśmy bardzo dumni, to jest możliwość wysłania SMS, SOS, tak, sygnału takiego, że ktoś potrzebuje pomocy. Dzięki temu, że współpracujemy z MOP, MOP od razu na swoim systemie widzi, że taka osoba zgłaszająca informację zaczyna mu migać na ekranie i wie, jak bardzo szybko zaplanować, kto jest najbliżej z tych ekip ratunkowych i ma bardzo prostą trasę do pokonania. To znaczy widzi od razu, którędy powinien popłynąć, jaki mniej więcej to będzie czas, ile mu zajmie dotarcie. To jest bardzo taka fajna funkcja, dlatego że z punktu widzenia tych ekip ratunkowych bardzo takim kluczowym elementem jest czas wyznaczenia pozycji użytkownika. Czasami użytkownicy nie są w stanie szybko zdefiniować czy opisać miejsca, w którym są, nie są w stanie wyznaczyć lokalizacji. W związku z tym to opóźnia tą akcję ratunkową i wpływa na bezpieczeństwo tych osób. Więc takie szybkie, tak naprawdę, zapewnienie takiego szybkiej informacji, gdzie użytkownik jest i kto jest najbliżej, która z ekip ratunkowych może najszybciej dotrzeć do tej osoby, jest kluczowe. Więc aplikacja tak reaguje na potrzeby rynku. My tu też oczywiście staramy się mieć kontakt z użytkownikami, wprowadzamy nowe funkcjonalności i wprowadzamy też nowe technologie, wprowadzamy najnowsze rozwiązania, jeśli chodzi o wizualizację, o możliwość prezentacji danych zarówno na mapie, jak i z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej, tak? I staramy się być na bieżąco. Z każdym rokiem aplikacja zyskuje nowe funkcjonalności. O tak.
1: Tak jak pan wspomniał o tym wzywaniu pomocy, czy inny użytkownik tej aplikacji może wezwać pomoc dla kogoś, u kogo widzi, że coś się dzieje?
3: Oczywiście, że tak. To znaczy jest tam numer taki ratunkowy, który używa MOP i po wyzwonieniu, tak, można podać nazwę użytkownika i w oparciu o tą nazwę użytkownika jesteśmy w stanie bardzo szybko znaleźć, tak? To nawet jeżeli nie jest to użytkownik, który wzywa pomocy, to jest w stanie wskazać miejsce, w którym znajduje się osoba, która tej pomocy potrzebuje.
1: Jeszcze o to chciałam podpytać, czy tworząc jakby te udoskonalenia aplikacji, myśleliście państwo też o tym, że właśnie na tych warmińsko-mazurskich akwenach coraz częściej pojawiają się osoby, które nie mają patentów i trochę nie wiedzą, jak się tak naprawdę po tych akwenach poruszać?
2: No właśnie tutaj mamy, kolega opowiedział o wielu funkcjonalnościach aplikacji. Może to brzmi dosyć skomplikowanie, ale tak naprawdę od samego początku powstania w aplikacji, znaczy od wypuszczenia w 2018 roku, podstawowym zadaniem tej aplikacji było zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które może właśnie nie do końca są doświadczone w żeglowaniu po wodach, nawet tych śródlądowych. Aplikacja w swoich podstawowych funkcjach daje nam możliwość obejrzenia naszej pozycji na mapie. Są tam dodatkowe informacje, czyli oznakowanie szlaku żeglugowego w postaci boi, czyli płynąc łodzią mijamy czerwoną boję, ale widzimy ją też na ekranie naszej aplikacji. czyli odnajdujemy się po prostu też w terenie. A drugim elementem ważnym to są miejsca niebezpieczne, które są oznakowane tak zwanymi znakami kardynalnymi i często żeglarze nie wiedzą, który znak co oznacza i w którym miejscu on tak naprawdę powinien być, w którym miejscu powinien minąć tą boję. Aplikacja pozwala nam właśnie zorientować się w tej sytuacji i nawet jeżeli nie mamy tej świadomości, która boja co oznacza, to w ostateczności aplikacja powie nam sama, że wpływasz w miejsce niebezpieczne, uważaj, tak, i musisz to miejsce ominąć. To miejsce będzie zaznaczone dodatkowo na czerwono w aplikacji. Także wychodzimy właśnie naprzeciw tym osobom też niedoświadczonym lub doświadczonym pływających w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Albo na przykład może się komuś zdarzyć, że jeszcze po zmroku nie zdążył dopłynąć do portu i wtedy też aplikacja bardzo mu pomoże właśnie w osiągnięciu tego celu, chociażby orientując się na mapie, gdzie jestem, a po drugie możemy też wykorzystać moduł do wyznaczenia trasy do punktu docelowego. Także od samego początku ta aplikacja bardzo się rozwinęła, jeżeli chodzi o swoje funkcjonalności. Zaczęliśmy współpracę z MOPR-em, która jest bardzo owocna. My się uczymy od ratowników na wodzie, ale z drugiej strony przygotowujemy takie funkcjonalności aplikacji, które wspierają ich działania. Druga sprawa to właśnie moduł pogodowy, który także wspiera żeglarzy w przewidywaniu możliwości przepłynięcia na danym zbiorniku wodnym dla planowania trasy. Ale najważniejsze tak naprawdę od początku funkcjonowania tej aplikacji jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglarzy. I taki był cel pierwotny i on jest cały czas jakby na pierwszym miejscu.
1: Tutaj padło już też takie hasło i chciałbym, żebyście panowie opowiedzieli nam trochę, jak to się stało, że właśnie Europejska Agencja Kosmiczna się w ten projekt zaangażowało, jak ten kosmos się ma do tych naszych warmińsko-mazurskich jezior.
2: No nie da się używać aplikacji nawigacyjnej bez wsparcia współczesnych technologii satelitarnych, GNSS i szukając wsparcia, aby rozwijać naszą aplikację, złożyliśmy wnioski, uzyskaliśmy projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ten ostatni projekt jest to tak zwany demonstrator, czyli pozwolił on nam na finansowanie rozwoju tej aplikacji, wprowadzenie nowych funkcjonalności, o których tutaj kolega Tomasz wspominał, no i zapewnienie właśnie dania nowych opcji dla żeglarza i dla służb ratowniczych.
1: A jak panów badania, takie, które prowadzicie tutaj na co dzień na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, właśnie udało się wykorzystać przy tej aplikacji? Jak istotne to jest, że wy to wszystko badacie od lat?
3: Od lat zajmujemy się przetwarzaniem danych geoprzestrzennych, integracją z danych pochodzących z różnych sensorów pomiarowych, tworzeniem w oparciu o te dane różnych produktów, nie tylko map, ale także aplikacji webowych, aplikacji mobilnych, także różnych wizualizacji fotorealistycznych. Coraz częściej tworzymy cyfrowe bliźniaki. To jest taki fajny termin, który opisuje produkt, który powstaje jako taki cyfrowy bliźniak rzeczywistości. Jesteśmy na etapie, w którym sensory pozwalają nam zbudować taką bardzo dokładną geometryczną replikę tego otaczającego nas świata. To mogą być obiekty, zjawiska, ale całe systemy również jesteśmy w stanie odtworzyć i dzięki temu możemy, wykorzystując tą cyfrową replikę, możemy budować rozwiązania, które dają nam nowe możliwości, które do tej pory nie były dostępne. I my tutaj jako naukowcy staramy się wypracowywać rozwiązania. Oczywiście sensem nauki jest to, żeby ona miała możliwość aplikowania w różnych zastosowaniach. Cieszymy się, że nasze rozwiązania dają możliwość też poprawy tego bezpieczeństwa, bo to jest kluczowe na wodzie. I daje to też taką możliwość wykorzystania naszej wiedzy, naszych rozwiązań w takich bardzo konkretnych rozwiązaniach. I oczywiście naszym celem tutaj również jako naukowców jest wspieranie firm, ale także współudział, bo nasze projekty w tej chwili, granty, które składamy i projekty, które staramy się realizować, muszą się opierać na komercjalizacji. Musimy znaleźć firmę, która znajdzie jakieś zastosowanie w tych naszych rozwiązaniach, będzie widziało w nich jakiś sens komercyjny i dzięki temu oczywiście nasze rozwiązania są wdrażane w takie życie codzienne. I tutaj oczywiście realizując ten projekt z Europejskiej Agencji Kosmicznej mieliśmy konsorcjum Uniwersytetu i firmy Infeo, dzięki czemu mogliśmy zrealizować nowe funkcjonalności, zbadać dokładność w trudnych warunkach obserwacyjnych, wprowadzić tak naprawdę rozwiązania, które bazują na najnowszych rozwiązaniach czy produktach, które pochodzą z najnowszych sensorów pomiarowych. No i oczywiście to przełożyło się na tą użyteczność, na funkcjonalność i na przyjazność aplikacji dla użytkowników końcowych.
1: I to jeszcze nie wszystko, co mamy do opowiedzenia na temat aplikacji Żegluj. Jeśli lubicie spędzać czas wolny na wodzie, czy to wiosną, czy to latem, a może nawet jeszcze gdzieś tam czasami jesienią, to koniecznie zainstalujcie sobie tę bezpłatną aplikację, która pomoże wam poruszać się właśnie po warmińsko-mazurskich akwenach lub na przykład poolsztyńskich, jak chociażby jezioro Ukiel. Do tego tematu, tak jak wspomniałam, jeszcze wrócimy, więc zostańcie z 95, bo mamy jeszcze wam kilka ciekawostek do przekazania.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, dzień dobry ponownie na 95. Rozpoczynamy kolejny odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym opowiadać będziemy razem z moimi gośćmi m.in. o aplikacji Żegluj, ale pojawi się także prezydent Olsztyna i wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej

0: Templinem, współtwórcami aplikacji pod tytułem Żegluj. Dlaczego to narzędzie jest ważne i dlaczego warto z niego korzystać, zwłaszcza jeżeli planujecie rejs po warmińsko-mazurskich jeziorach w tym sezonie?
1: Czyli ten pierwszy projekt, który wyszedł w 2019 roku, to od tego momentu do teraz, przez te 7 lat prawie, panowie pracowaliście nad tym właśnie, jak to ulepszyć, tak? Dobrze rozumiem?
2: Produkt, aplikacja wystartowała w 2018 roku. Następnie za 2 lata później uzyskaliśmy pierwszy z projektów Europejskiej Agencji Kosmicznej, tak zwany Kickstart, na jakby rozbudowę pomysłu związanego z naszą aplikacją, a następnie w 2022 bodajże uzyskaliśmy też kolejny projekt, ale to już troszeczkę bardziej rozbudowany, tak zwany demonstrator, też Europejskiej Agencji Kosmicznej, na taką poważną rozbudowę naszej aplikacji, na wdrożenie nowych technologii, nowych pomysłów, nowych funkcjonalności. I projekt zakończyliśmy w tamtym roku.
1: W takim razie, czy da się zrobić coś jeszcze?
2: Cały czas próbujemy dotrzeć do jak największej liczby użytkowników, ponieważ nie będzie poprawy bezpieczeństwa, jeżeli użytkownicy nie będą korzystali z tej aplikacji. Także idziemy też w tym kierunku, żeby projekt rozwijać, żeby też wspierać służby ratownicze, bo jak wiemy, są one bardzo potrzebne, ale też jakby są słabo wspierane. Mówię tutaj o Mazurskie Ochotnicze Wodne Pogotowie Ratunkowe. Troszeczkę inna nazwa w stosunku do tych, które funkcjonują w innej części Polski. Także współpracujemy cały czas, rozwijamy produkt, zamierzamy też obejmować naszym produktem coraz to nowsze zbiorniki wodne. Tutaj trzeba powiedzieć też, że to zbieranie informacji o terenie, o którym tutaj kolega wspominał, za pomocą zdalnych technik miarowych, czy tutaj systemy batymetryczne, które posiadamy w takiej opcji o wysokorozdzielczej, czyli możemy najmniejsze obiekty znaleźć na dnie, które są przeszkodami, czy fotogrametria lub skanik laserowy ze latających obiektów. To dają nam możliwość właśnie pozyskiwania nowych obszarów, jeżeli chodzi o te dane terenu.
1: Pan też tutaj wspomniał o tym, że udało wam się poszerzyć ten obszar, to znaczy, że jak dużym obszarem na razie aplikacja, jak duży obszar ma w swoich zasobach? Ile tych jezior, ile tych akwenów faktycznie się znalazło, po których będziemy mogli już teraz bezpieczniej pływać?
3: W pierwszej fazie skupiliśmy się na tym regionie, który jest nam najbliższy, ale też na którym koncentruje się największy ruch tak naprawdę i tam, gdzie jest największa liczba zagrożeń, czyli na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich, i tutaj w zasadzie udało nam się już te najważniejsze zbiorniki wszystkie pomierzyć, wprowadzić do systemu, natomiast nie możemy zapominać też po pozostałych, bo aplikacja wykorzystywana jest nie tylko tutaj w tej części Polski, ale też w całej pozostałych regionach. I tam właśnie jest szczególna rola tej aplikacji, dlatego że możliwość dodawania przez użytkowników oznakowania jest kluczowa, dlatego że fizyczne oznakowanie jest możliwe tylko na tych zbiornikach najbardziej popularnych. Na tych mniej popularnych nie ma fizycznego oznaczenia, gdzie są miejsca niebezpieczne, i to powoduje bardzo duże zagrożenie dla osób, które nie znają tego zbiornika. Więc wprowadzenie takiej możliwości żeglowania w oparciu o aplikację, która ma już informacje od tych użytkowników, którzy tam poruszają się wcześniej i oznaczyli miejsca niebezpieczne, jest jeszcze bardziej kluczowa, dlatego że tam nie ma żadnych innych informacji. Więc staramy się również poszerzać ten zakres możliwości i nawet nie dysponując szczegółowym odwzorowaniem dna, jesteśmy w stanie wspierać ten proces bezpieczeństwa w oparciu o różne inne czynniki, w oparciu o mechanizmy, które dajemy w naszej aplikacji. Wprowadzamy w tym roku jeszcze też taką funkcjonalność, która uwzględnia aspekty obszarowe, które do tej pory nie były jeszcze brane pod uwagę. W szczególności tam, gdzie są obszary takie, które są obszarami ciszy albo obszary, na których wymagane jest zwolnienie, czyli na przykład jest ograniczenie prędkości poruszania się, to daje duże możliwości, dlatego że do tej pory użytkownicy poruszając się nie byli często świadomi, że tam na przykład albo nie można wpływać, tak, albo nie można wychodzić na ląd, albo są ograniczenia, jeśli chodzi o poruszanie się i szybkość i sposób zachowania się na wodzie. W tej chwili takie oznakowanie już będzie, jesteśmy w stanie takie funkcjonalności dodać w aplikacji, aplikacji, co też pozwala nam również wspierać takie osoby, które prowadzą działalność na przykład i użytkownicy, którzy się szybko poruszają, mają wprowadzać zagrożenie, w tym dla innych, którzy korzystają na przykład z jakiejś aktywności związanej ze spędzaniem czasu tam blisko wody albo aktywnym wypoczynkiem przy wodzie. Więc jest jeszcze dużo do zrobienia. Widzimy olbrzymi potencjał, tak, jeśli chodzi o wprowadzanie nowych rozwiązań, nowych

0: możliwości integracji danych czy uwzględnienia aspektów czasu rzeczywistego. No dlatego tak naprawdę staramy się tą aplikację rozwijać i w każdym roku ta liczba funkcjonalności i możliwości dla użytkownika jest stale zwiększana.
1: Ale w tym roku rozumiem, że najważniejsze jest to, że właśnie te służby ratownicze będą po prostu miały szybszy dostęp do lokalizacji przede wszystkim, tak?
0: To też, tak, ale no, oczywiście mamy nowe funkcjonalności, mamy poprawienie jakości, może nie tak, poprawienie samej aplikacji w takim sensie, żeby ona była szybsza, żeby ona stwarzała mniej problemów, ponieważ musimy mieć świadomość, że rośnie nam też liczba użytkowników, w związku z tym rosną przed nami wyzwania, tak, dlatego, że liczba większa użytkowników powoduje, że musimy dodatkowo uwzględniać czynniki, które do tej pory nie były brane pod uwagę, więc no, cieszymy się bardzo, ale jest to też jakieś wyzwanie, któremu staramy się sprostać i oczywiście staramy się, żeby ta opinia użytkowników i żeby ta aplikacja no, była dla nich takim, powiedzmy, cichym partnerem w zakresie spędzania czasu nad wodą, tak, i żeby ich wspierała i dawała poczucie bezpieczeństwa, ale też nowych możliwości, jeśli chodzi o ten czas, który spędzają na wodzie.
2: Trzeba też dodać o tych funkcjonalnościach dla służb ratowniczych, że chociażby sposób wyświetlania naszej aplikacji umożliwiający korzystanie w nocy, to było właśnie to zadanie, które należało zrealizować, szczególnie pod kątem właśnie służb ratowniczych. Także ta funkcjonalność została dodana. Natomiast no niektóre opcje, które dajemy, chociażby to właśnie możliwość zaznaczania przez użytkowników miejsc niebezpiecznych, to jest oczywiście to, co kolega wspomniał, bardzo dobra funkcjonalność aplikacji, ponieważ no nie zawsze mapy mają aktualną informację o przeszkodach, więc ja płynąc po nowym zbiorniku i widząc na przykład kamień, który zagraża mojemu jachtowi, a nie widząc go na mapie, mogę go zaznaczyć dla innych użytkowników. Ale z drugiej strony, no to też wprowadza troszeczkę nadużycia przez niektórych żeglarzy, bo potrafią no, nieuzasadnione komunikaty wkładać na mapę. My musimy to weryfikować, robimy to trochę sami, korzystamy też z pomocy ratowników wodnych. Niemniej jednak, jeżeli mamy takich informacji o przeszkodach zweryfikowanych kilka, to wiadomo, że jest to miejsce faktycznie, które może grozić w trakcie procesu nawigacji.
0: Ponieważ staramy się reagować też na prośby użytkowników, to oczywiście staramy się też poszerzać zakres działania aplikacji i na przykład wprowadziliśmy taką funkcjonalność, która pozwala użytkownikom wpływać po wodach Chorwacji. Tam się czasami też pojawiają użytkownicy, dlatego że była taka prośba, żebyśmy dodali tam podkłady mapowe, żeby oni mieli tą funkcjonalność podstawową, że mogli rejestrować trasy, dlatego że używają aplikacji do właśnie od później po powrocie do odtworzenia sobie historii, tak, możemy sobie rejestrować trasy, możemy rejestrować załogantów, możemy dodawać zdjęcia, więc jest to też fajny taka możliwość do tego, żeby po powrocie również wrócić do jeszcze myślami do tego, jak spędziliśmy czas i sobie jakoś tam odtworzyć.
1: Trochę taki dziennik pokładowy.
2: Dokładnie o tym nie wspomnieliśmy, ale to jest jedna z dobrych funkcjonalności, że możemy sobie prowadzić rejestrację naszej trasy. Wiemy, ile przepłynęliśmy kilometrów, z jaką prędkością. Możemy sobie to po prostu później odtworzyć w domu i zrobić sobie nawet challenge w trakcie naszego kilkudniowego rejsu po Mazurach.
1: Tomasz Templin i Dariusz Popielarczyk byli naszymi gośćmi. To panowie z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a dokładnie z Wydziału Geoinżynierii, którzy są współtwórcami aplikacji Żegluj. Niebawem na naszej antenie pojawi się jeszcze jeden współtwórca tego narzędzia, ale na to będziemy musieli chwilę zaczekać. Już teraz zapraszam Was na kolejne spotkanie i kolejny temat. Prezydent Olsztyna oraz wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego już za chwilę będą nam opowiadali o tym, że bardzo duże pieniądze zostały przekazane na przygotowanie planu, no i właśnie, to będzie remont, przebudowa, przeprowadzka Instytutu Północnego imienia Kętrzyńskiego w Olsztynie. Całe to przedsięwzięcie jest możliwe dzięki współpracy właśnie naszego samorządu z instytucją i ministerstwem zarządzającym naszym instytutem. O co dokładnie chodzi? Posłuchajcie sami.
3: Robert Szewczyk, prezydent Olsztyna.
1: Panie prezydencie, miasto Olsztyn dalej się rozwija, wspiera też instytucje kultury, nie bez pomocy oczywiście ministerstwa. To w takim razie co państwo planujecie?
3: No to właśnie jest najważniejsze, że Ministerstwo Kultury, pan minister Maciej Wróbel zaangażował się osobiście, to jest coś wyjątkowego niestety w Olsztynie, że udaje nam się ściągać te inwestycje rządowe właśnie w dziedzinie kultury, w dziedzinie edukacji. To nie jest takie proste i nie było oczywiste do tej pory. I oprócz infrastruktury drogowej czy tego typu wydarzeń, my potrzebujemy też rządowych inwestycji w kulturę i Instytut Północny razem z Olsztynem wymyśliliśmy, żeby jeden z tych budynków, które są właśnie przeznaczone pod działalność publiczną, został przeznaczony właśnie na rozszerzenie działalności Instytutu Północnego o edukację, o wystawy, o przestrzeń kulturalną. Dla nas, dla Olsztyna wielka rzecz, bo ratujemy budynek, przywracamy go do życia, zabytek, który jest w centrum miasta, a jednocześnie oddajemy go mieszkańcom, przywracamy go mieszkańcom do użytkowania, do bycia tam, do rozwoju naszego miasta. Wszyscy wygrywają, Olsztyn wygrywa, dobry dzień, bardzo się z tego cieszę.
4: Instytut Północny to jest jedyna podległa mi bezpośrednio instytucja państwowa w województwie warmińsko-mazurskim, oprócz oczywiście współprowadzonego przez Ministerstwo Kultury Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Dlatego też bardzo zależało nam, aby instytut się rozwijał. I te plany, które pan dyrektor przedstawił, wpisują się w strategię resortu kultury, a plany te dotyczą rozbudowy infrastruktury i pozyskania nowych obiektów. I jednym z tych obiektów jest właśnie dawna piekarnia przy ulicy Dąbrowskiego w Olsztynie. Powstała 140 lat temu, ale dzisiaj ma szansę na swoje nowe życie. Dzięki samorządowi miasta, dzięki panu prezydentowi i Radzie Miasta Instytut mógł zakupić ten budynek z 90% bonifikatą za ponad 240 000 złotych. Kolejne ponad 100 tysięcy złotych przekazaliśmy Instytutowi na wykonanie dokumentacji technicznej, która pokaże nam ostateczny koszt adaptacji. Chcielibyśmy, aby w przyszłym roku zapadła decyzja dotycząca adaptacji tego budynku na powierzchnię wystawienniczą, edukacyjną, na archiwum, aby Instytut mógł się rozwijać i generować nowy ruch kulturalny w mieście. To także będzie centrum, które będzie wyglądało, myślę, znakomicie, nie tylko z zewnątrz, ale także wewnątrz. Ta dawna piekarnia to jest obiekt, który z panem prezydentem kilka miesięcy temu odwiedziliśmy. To imponujące przestrzenie, które zasługują na nowy blask. I bardzo się cieszę, że możemy to robić razem, że możemy razem rozwijać Instytut Północny. To jest wielkie słowa uznania z naszej strony w stronę samorządu Olsztyna, bo to też ważny krok i odwaga, by pozwolić nam, Instytutowi Północnemu, na tak odważne działanie. Cieszę się też bardzo, że w tym roku tak aktywnie nie tylko samorząd Olsztyna, ale samorządowcy z województwa warmińsko-mazurskiego ubiegają się o środki z resortu kultury. Ja dodam, że my rozbijamy bank w tym roku. 180 projektów o wartości ponad 130 milionów złotych zrealizujemy wspólnie na Warmii i Mazurach. To bardzo dla nas ważne. Ważne jest też to, że dwie największe inwestycje zrealizujemy ze środków europejskich. To będzie modernizacja twierdzy Bojen w Giżycku i Zamku Kapituły Warmińskiej, czyli siedziby Muzeum Warmii i Mazur, za łączną kwotę prawie 100 milionów złotych z programu Fenix.
1: Dopowiadał wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel. I to wszystko w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna, co przygotowałam na tę część naszego spotkania. Ale oczywiście niebawem do Was wrócę, więc mam nadzieję, że nie są to puste słowa, kiedy mówię Wam do usłyszenia. Aga Wiśniewska, hej!
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony radioodbiornika. Zapraszam na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. A ponieważ sporo mam dzisiaj do opowiedzenia, a właściwie moi goście, to też nie będę Was dłużej zagadywała. Zapowiem tylko, że w najbliższym kwadransie będziemy sobie opowiadali o aplikacji Żegluj, która została stworzona przez łebskich gości z Olsztyna. No chyba tak można to dosłownie powiedzieć, bo są to i naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ale i też po prostu informatycy, programiści, którzy tutaj na co dzień pracują, a w wolnym czasie żeglują i to właśnie z ich właściwie prywatnych obserwacji i potrzeby powstała ta aplikacja, o której opowie nam teraz już nasz gość.
6: Marcin Gryszko, twórca aplikacji Żegluj.
1: No właśnie, chciałbym, żebyśmy tak troszeczkę wytłumaczyli mieszkańcom naszego regionu, ale nie tylko, jak się okazuje, bo też już słyszałam, że żeglarze także spoza Warmii i Mazur chętnie korzystają, sięgają po te aplikacje. No właśnie, na czym Żegluj polega I co jest największą nowością, którą teraz Państwo wprowadziliście?
6: Z nowości to na pewno możemy wspomnieć o oznakowaniu obszarowym, o miejscach takich jak miejsca, w których jest zakaz falowania, czyli na, szczególnie wokół Mikołajek, szczególnie wokół portów też jest to dość uciążliwe, jeżeli motorowodniacy zapominają o takich oznakowaniach, gdzie nie można tworzyć fali, nie można używać, że tak powiem, silników z pełną manetką. To już mieliśmy zgłoszenia bodajże z Giżycka, nie pamiętam czym się panowie zajmowali, ale zgłaszali, że to jest już coraz bardziej uciążliwe. Więc generalnie rozwijamy dość dużo informacji nie tylko o miejscach niebezpiecznych, ale też o potencjalnie niebezpiecznych, bo chociażby oznakowania, gdzie się odbywają regaty. Może nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia, ale są też cenną informacją, chociażby przy wyborze, którędy płynąć, gdzie płynąć danego dnia.
1: A jeżeli chodzi o te kwestie też bezpieczeństwa, czy tutaj też coś Państwo udoskonaliliście? Bo wiem, że intensywnie współpracujecie z MOPR-em.
6: Tak, cały ten moduł SOS tak naprawdę współpracując z MOPR-em rozwijamy go. Jakby tutaj staramy się ich wspierać, ale też nie możemy na nich narzucać nie wiadomo ile rozwiązań, ponieważ mają swoje chociażby aplikacje dyspozytorskie. To też się zmienia, bo zmieniają się też technologie, chociażby technologia AML, którą służby bardzo często dostają. Technologia ta służy przekazywanie lokalizacji służbom w momencie dzwonienia. MOPR niestety jeszcze z tego co wiem nie mogą z tego korzystać, ale jakby przewaga powiedzmy, że naszego rozwiązania jest taka, że to nie jest tylko lokalizacja w momencie dzwonienia, ale staramy się tą lokalizację śledzić przez najbliższe 30 minut od momentu wezwania, gdzie ta łódka może jeszcze zmienić swoje położenie i ta zmiana może też decydować o tym, gdzie ratownicy popłyną. Więc mam nadzieję, że te rozwiązania, które MOPR będzie dostawał z różnych źródeł, też będziemy starali się do tego dopasowywać, żeby nie narzucać swoich rozwiązań, a bardziej, że tak powiem, ich wspomagać w tych działaniach.
1: No tutaj właśnie padło to hasło nawigacja i zdaje się, że to nie byłoby możliwe, żeby rozwijać właśnie te funkcjonalności, gdyby nie współpraca z Europejską Agencją Kosmiczną.
6: Europejska Agencja Kosmiczna pozwoliła nam na pewno rozszerzyć zespół, trochę przyspieszyć też pracę, część takich bardziej zaawansowanych technologicznie modułów chociażby wdrożyć, między innymi moduł z rozszerzoną rzeczywistością, gdzie mniej doświadczeni żeglarze mogą na ekranie swojej kamery, tak naprawdę swojego telefonu, widzieć cyfrowo narzucone treści, chociażby przykładowo chcą dopłynąć do portu, a gołym okiem nie widać, gdzie jest wpłynięcie do portu, więc mogą sobie na ekranie telefonu zobaczyć takie miejsce, gdzie dokładnie mają popłynąć, gdzie jest jaki zbiornik, bo to też nie jest zbyt oczywiste, na jakim zbiorniku nawet niektórzy nie wiedzą, na jakim aktualnie zbiorniku się znajdują, więc z jednej strony bezpieczeństwo, a z drugiej strony informacja też, żeby ludzie byli bardziej świadomi rejonu, w którym się znajdują.
1: No właśnie, ta aplikacja, raczej grupą docelową taką tej aplikacji są doświadczeni żeglarze, czy ci dopiero startujący?
6: Myślę, że wszyscy po trochu. Generalnie zamysł był taki, żeby tych mniej doświadczonych tak naprawdę wspomagać w tych aspektach bezpieczeństwa, ale chociażby sam MOPR jest takim trochę poświadczeniem tego, bo oni sami korzystają, znają tak naprawdę jak własną kieszeń wodę, chociaż pływają też w trudnych warunkach, chociażby nocnych czy zamglonych i jakby to, że oni korzystają w trakcie akcji, to jest dla nas świetnym też potwierdzeniem. Funkcjonalność trybu nocnego, ponieważ żeglarze nie mogą pływać nocą, MOPR niestety czasami musi. To wprowadzaliśmy jakby ze względu na ich zgłoszenie, ich potrzeby też.
1: To w takim razie nad czym jeszcze Państwo pracujecie? Bo podejrzewam, że to jest takie narzędzie, które się będzie rozwijało przez cały czas.
6: Przede wszystkim baza miejsc niebezpiecznych dalej się rozwija. Będziemy starali się domierzać kolejne akweny, ponieważ miejsca niebezpieczne w większości, te najważniejsze, są tak naprawdę z pomiarów własnych, pomiarów w terenie. Użytkownicy mogą dodawać swoje miejsca niebezpieczne i te miejsca, coraz więcej ich jest w całej Polsce i myślę, że tam też będziemy kłaść nacisk. Nawet jeżeli fizycznie jesteśmy w stanie tam się zjawić, to na podstawie różnych źródeł, chociażby właśnie zgłoszeń od użytkowników, będziemy starali się je grupować i też te dane jak najlepiej prezentować, żeby zwiększać bezpieczeństwo też i w innych rejonach Polski.
1: No właśnie, bo już mamy, rozumiem, ten szlak Wielkich Jezior Mazurskich już cały opracowany, teraz Państwo sięgacie po kolejne.
6: Myślę, że na Mazurach zawsze się coś znajdzie. Jeszcze nie wszystkie zbiorniki, chociażby Dobskie na pewno jeszcze mamy do domierzenia. Jest to taki dość specyficzny zbiornik, ponieważ nie można po nim pływać na silnikach, więc pomiary też nie są łatwe tam do wykonania, bo trzeba odpowiednich pozwoleń. Jeszcze mamy już na samym końcu szlaku, na samym południu, tam jest Jezioro Nickie. Fakt, że ono jest za śluzą, więc trochę mniej żeglarzy tam pływa, ale tam jest dość niebezpiecznie, więc myślę, że jeszcze długo i długo będzie na Mazurach co robić.
1: A jak to wygląda w Olsztynie? Czy tutaj te nasze olsztyńskie takie podolsztyńskie jeziora też badaliście?
6: Mamy na pewno UKiL pomierzony. Jest to trochę inna forma rekreacji, bo myślę, że te mniejsze zbiorniki wokół Olsztyna chociażby są takimi bardziej wypadami jednodniowymi, w ciągu dnia godzinowymi, można powiedzieć. Na Mazurach są to rejsy zazwyczaj no, przynajmniej kilkudniowe, jak nie czasami tygodniowe albo i dwutygodniowe, gdzie tam się trochę więcej czasu spędza, no i to bezpieczeństwo jest trochę bardziej istotne i na pewno więcej zagrożeń jest na Mazurach niż na chociażby UKiL-u u nas.
1: Aplikacja sama chyba powstała w 2018 albo 2019 roku, to już trochę czasu jest. Którym?
6: W 2017 roku.
1: A, jeszcze wcześniej, w 2017. To w takim razie jak dużo osób już od tego czasu z niej skorzystało?
6: Aktualnie mamy ponad 160 tysięcy użytkowników, którzy już korzystali. Zobaczymy. Mamy nadzieję na ten sezon, że dobijemy do 200 tysięcy. Teraz mamy 3-dniowy tak naprawdę przesezon majówkowy. No to już widziałem, że ponad 3 tysiące w 3 dni mieliśmy tak naprawdę użytkowników, którzy korzystali od początku roku. Tak naprawdę mamy 15 tysięcy już w tym roku używających. Na sezon jeszcze jest przed nami.
1: No i też co warto dodać, to, że ta aplikacja w tej wersji takiej podstawowej, ale też już zapewniającej bezpieczeństwo jest bezpłatna po prostu.
6: Dokładnie, to było nasze podstawowe założenie, że chcemy zrobić coś dobrego, chcemy zbudować społeczność wokół tego. No i bezpieczeństwo zawsze było na pierwszym planie i ono zawsze pozostanie darmowe. Dodatkowe funkcje tak naprawdę, które nie są bezpośrednio przełożeniem na bezpieczeństwo, one są dostępne w postaci konta Pro, ale te najważniejsze funkcjonalności, chociażby o ostrzeganiu, o miejscach niebezpiecznych, tak samo moduł pogodowy, jeżeli ktoś chce szczegółową pogodę, to ona jest faktycznie dostępna w koncie Pro. Natomiast alerty pogodowe, które w tej chwili też testujemy i też dobieramy tak naprawdę odpowiednie parametry też we współpracy z Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, żeby te alerty też były odpowiednie. Mamy de facto maszty pogodowe. One wśród żeglarzy mają różne opinie, ponieważ one trochę na wyrost czasami się uruchamiają i niektórzy przez to zaczynają ignorować, więc my jakby też staramy się alerty pogodowe związane stricte z bezpieczeństwem żeglugi, czyli głównie tak naprawdę wiatr i porywy wiatru są dla nas kluczowe, też staramy się ostrzegać i też w opcji darmowej.
1: No właśnie, jeżeli ludzie, użytkownicy się do Was zwracają z jakimiś uwagami, to na co najczęściej zwracają właśnie uwagę?
6: O, to jest trudne pytanie. Często pytają o chociażby zbiorniki, o których nawet czasami nie słyszeliśmy, z różnymi problemami jakimiś tam drobnymi, ponieważ nie jest to też prosta aplikacja do utrzymania na pewno, ale generalnie wielu zapytań tak naprawdę takich technicznych nie mamy. Myślę, że najwięcej można wyszczególnić właśnie jakichś dziwnych zbiorników gdzieś, jak widać też w niektórych miejscach, w których nas jeszcze nie było, ludzie też mają potrzeby.
1: A pan sam żegluje? Miał już okazję skorzystać z tej aplikacji?
6: No generalnie co roku. Jeszcze przed 2000... Generalnie sama aplikacja, decyzja o jej powstaniu już była trochę wcześniej niż przed 2017 roku, ale w 2016 padła decyzja bezpośrednio na wodzie, gdzie widzieliśmy łódki, które no, wpływają w miejsce niebezpieczne, akurat które prawie wszyscy na Mazurach znają, czyli w Kamieńszczy Norskie. W większości każdy o nich wie, ale te dwie łódki... Jedna to nawet widzieliśmy na własne oczy, że po prostu zawisła, bo zaczęły trzepotać żagle, więc ewidentnie ugrzęźli na jakichś kamieniach. Więc wtedy stwierdziliśmy, że musimy zrobić tą aplikację i właśnie nastawiając się na takich użytkowników mniej świadomych. Więc pierwsze pomysły może bardziej krążyły wokół właśnie specjalistów i może dobrze, że trochę ten pomysł chwilę odleżał, żeby ukierunkować zdecydowanie ten produkt na szersze grono odbiorców.
1: Marcin Gryszko, twórca aplikacji Żegluj, był naszym gościem, a teraz zaproszę Was jeszcze na jedno spotkanie. Tym razem będzie ono poświęcone Instytutowi Północnemu w Olsztynie, ponieważ, no cóż, po prostu zbliżają się tu pewne zmiany, o których opowie nam
7: dr Jerzy Kiełbik, dyrektor Instytutu Północnego im. Wojciecha Kęczyńskiego w Olsztynie.
1: No właśnie, chciałbym, żeby nam pan troszeczkę powiedział, czy to znaczy, że od 2027 mniej więcej będziecie w dwóch lokalizacjach?
7: Nie, to jeszcze za wcześnie. W 2026 i 2027 to będą prace projektowe tak naprawdę, bo musimy przygotować dokładny projekt budowlany i uzyskać pozwolenia na budowę. I w 2027 to będzie dopiero koniec jednego etapu, a początek drugiego, czyli rozpoczęcie budowy, no bo 27 to będzie, podejrzewam, jeszcze uzgodnienie kwestii finansowych i wtedy w 28 możemy zacząć pracować. I teraz, w zależności od projektu, skomplikowania i ile sezonów budowanych to będzie musiało być wykonywanych, to będzie to rok albo dwa na samą budowę. Wraz z wystawą stałą, no to gdzieś koło 2030 roku, 2031 roku de facto będziemy mogli zaprosić panią do Instytutu.
1: No właśnie, a co tam dokładnie miałoby się znaleźć? Wspomniał pan o tym, że jakaś wystawa stała będzie, no i to to jest też takie miejsce, w którym przede wszystkim będziecie stawiali na edukację, tak?
7: Tak. Około 80% tego budynku to będzie wystawa stała, poświęcona przeszłości naszego regionu, głównie w XX wieku, i tego dotyczy ta ankieta, którą teraz rozesłaliśmy. Bardzo prosimy o to, aby słuchacze też do niej zajrzeli, ewentualnie wypełnili. Natomiast pozostała część to jest taka, to będzie jedna sala, gdzie będziemy mieli przestrzeń na wystawy czasowe, albo własne, albo też instytucji, z którymi współpracujemy, albo też edukację. To jest też dla nas istotne, żeby ten budynek żył, żeby też zachęcać ludzi do przychodzenia w to miejsce. Nie tylko po tym, jak zobaczą wystawę stałą, żeby już nie musieli tam przychodzić, ale żeby odczuwali taką potrzebę, odnajdywali tam jakoś treści dla siebie istotne.
1: Ale w budynku przy Domu Polskim nadal będziecie Państwo funkcjonowali?
7: W Domu Polskim przy partyzantów będą nadal funkcjonowały pracownie naukowe, biblioteka, czytelnie, to co jest tą częścią instytutu, która nie potrzebuje takich... De facto ten budynek jest bardzo dla nas wartościowy, ale on jest budynkiem biurowym de facto, tak? No więc wystawa stała nie może tam się zmieścić, dlatego że de facto oznaczałoby to przebudowę znaczącej części tego budynku, więc pozostaniemy przy tym, że tu pozostajemy z tą działalnością, która tam była tradycyjnie prowadzona właściwie od lat 80. XX wieku, kiedy Ośrodek Badań Naukowych tam się wprowadził na stałe, obecnie Instytut Północny, a natomiast ta działalność nowa, wynikająca z tego, że Instytut Północny jest Państwową Instytucją Kultury, będzie się mieściła Dąbrowskiego. Chciałem podziękować z jednej strony za akceptację naszych działań przez ministerstwo i wsparcie ich finansowe i merytoryczne oraz tego, że miasto Olsztyn, bo tu pan prezydent wyszli nam naprzeciw i też umożliwili nam rozwój, bo Instytut dziś mieści się na Partyzantów 87 w dawnym Domu Polskim, ale tam nie ma przestrzeni na działalność edukacyjną, w związku z tym zakup tegoż budynku piekarni. W sierpniu zeszłego roku ten zakup się dokonał. Od tamtego czasu podjęliśmy przede wszystkim badania konserwatorskie i projektowe dotyczące samej koncepcji tego budynku oraz na początku tego roku poprosiliśmy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zapoznanie się z dokumentacją i przygotowanie wytycznych pod przyszły projekt. I to, co Państwo macie tutaj na ekranie, to jest wizualizacja, czyli pewnego rodzaju koncepcja tego, jak ten budynek może wyglądać, gdzie zmieści się sala, tam będzie ponad 500, około 600 metrów kwadratowych na wystawę stałą, bo to jest naszym priorytetem, oraz będzie tam jeszcze jedna sala, nieco mniejsza, około 100-metrowa, gdzie będzie możliwość zorganizowania wystaw czasowych lub też będzie tam prowadzona edukacja. I to jest, jeżeli chodzi o tę inwestycję dzisiaj. My rozpoczynamy za chwilę prace projektowe za pieniądze tutaj uzyskane z Ministerstwa Kultury, które mamy nadzieję, że w przyszłym roku już zaowocują pozwoleniem na budowę i takim już konkretnym projektem, gdzie będziemy mieli też już pełne wiedzę na temat kosztów pełnej adaptacji tego budynku. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, równie istotna dla nas, właśnie tego wkładu naszego merytorycznego i tego, co dziś będzie w tejże piekarni, to jest opublikowane na Facebooku Instytutu ankieta, która jest skierowana do mieszkańców regionu i Olsztyna z wielką prośbą o to, żeby się pochylili nad tym.
1: I to już wszystko w tej części magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, ale za chwilę na 95 usłyszymy się ponownie. Mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry, czas na kolejne spotkanie z magazynem reporterów Meloradia z Olsztyna. Po tej stronie witam Was Aga Wiśniewska i zapraszam Was na najbliższy kwadrans razem, a w tymże właśnie kwadransie będzie właściwie głównie o sporcie. A to dlatego, że już niebawem, bo właściwie przecież wakacje za pasem, jakby na to tak optymistyczniej spojrzeć, będzie miało w Olsztynie miejsce wyjątkowe wydarzenie sportowe, czyli mecz siatkówki. Mecz towarzyski, spotkanie towarzyskie polskiej reprezentacji i niemieckiej. A o szczegółach opowiadali nam oczywiście ludzie z tym związani i w to najbardziej zaangażowani, czyli między innymi samorządowcy na czele z prezydentem Olsztyna Robertem Szewczykiem.
3: Tak się umówiliśmy, że każdy po kolei będzie podprowadzał do tego punktu kulminacyjnego. Dlatego ja jako prezydent miasta, pozwólcie, że tylko powiem to, z czego jestem szczególnie dumny, że Olsztyn wraca na mapę międzynarodowych wydarzeń sportowych, tych z najwyższej półki, tych najważniejszych, że Olsztyn znowu jest miastem, w którym grają reprezentacje, w którym brzmi Mazurek Dąbrowskiego. Rewelacja, na to czekaliśmy, o to się staraliśmy. To ta hala, ale to też bardzo dobra współpraca z federacjami i otwartość środowiska na to, żeby właśnie w Olsztynie gościły najwyższego poziomu imprezy i wydarzenia. A zawsze, kiedy gra reprezentacja, to jest najpiękniejsze wydarzenie. Możemy być z tego dumni, bo ogłaszaliśmy jeszcze w tym roku piłkę ręczną. Nasza reprezentacja zagra o punkty. Usłyszymy Mazurek Dąbrowskiego, 27. Mistrzostwa Świata. A teraz kolejna reprezentacja, siatkarze zagrają w Olsztynie. Usłyszymy Mazurek Dąbrowskiego, bo my w Olsztynie, drodzy Państwo, mamy najlepszych kibiców piłki siatkowej w Polsce. Nie ma co ukrywać, powiem Państwu szczerze, mamy najlepszych.
8: Szanowni Państwo, oprócz tego, że mamy najlepszych kibiców, to mamy również wyjątkowe tereny. I właśnie rozmawialiśmy chwilkę wcześniej. Przygotowujemy się do tych Mistrzostw Świata w 2027 roku w różnych aspektach, nie tylko tych sportowych, ale również i organizacyjnych, turystycznych, i współpracujemy zarówno z miastem, jak i oczywiście ze związkiem, być może również i z innymi federacjami. Ale powiedziałem również o tej współpracy sportowej i To, co chcemy dzisiaj Państwu przekazać, ten mecz towarzyski, to jest kolejna rozbiegówka, kolejne budowanie emocji, kolejna rozgrzewka nas jako kibiców, ale również gospodarzy, czy miasta, czy województwa, do tego, żeby również się sprawić, ale również podkręcić emocje i dać nie tylko mieszkańcom Olsztyna ogromną emocję i ogromną wartość sportową. I teraz przychodzi czas na prezesa Sebastiana Świderskiego, więc może on może powie, z kim w końcu będziemy grali.
9: A z kim gramy?
10: Dzień dobry, witam serdecznie. 10 lipca, tuż po turnieju WNL-u w Gliwicach, przyjedzie tutaj nasza reprezentacja i zmierzy się z reprezentacją Niemiec. Jedną z mocniejszych reprezentacji, jakie udało nam się tutaj zakontraktować, powiem w ten sposób. Cieszymy się bardzo, ponieważ to jest reprezentacja, którą budował Michał Winiarski. Niestety chciał zrezygnować, ale myślę, że ci zawodnicy, którzy się pokażą tutaj, to są też bliscy sercu, bo jak wiemy doskonale, AZS dwóch swoich reprezentantów tego kraju w swoich barwach posiada i to też dzięki nim i ich zasługa, że właśnie w tym miejscu 10 lipca spotkamy się na meczu towarzyskim. Dzisiaj już serdecznie na to spotkanie zapraszam. Sprzedaż biletów 28 maja.
11: Dzień dobry, jeszcze dopowiem, bo oczywiście, tak jak i pan prezydent, pan marszałek wspomniał, Nowa Urania i nasze województwa i Olsztyn siatkówką stoi. Bardzo się cieszymy, że mamy tak mocny klub, jakim jest AZS Olsztyn, ale też reprezentacja tutaj regularnie przyjeżdża. W zeszłym roku graliśmy z Iranem, w tym roku gramy towarzysko z Niemcami, ale to są cały czas przygotowania, to jest część promocji i tego, co ma się wydarzyć we wrześniu 2027 roku. Bardzo się cieszymy, że tak ważna dyscyplina sportu jest obecna tutaj w Olsztynie. Mamy tak szerokie spektrum i gremium mediów, to też przypomnę, że kolejne wielkie wydarzenie tutaj w naszym województwie się już niedługo odbędzie. Mistrzostwa Europy w siatkówkę plażową. Stare Jabłonki, 12-14 sierpnia. Olbrzymie wydarzenie, które też na pewno przysporzy naszemu województwu rozgłosu. Bardzo się cieszymy wszyscy tutaj obecni, że tak ważne wydarzenia są cały czas obecne w Olsztynie i w województwie warmińsko-mazurskim. Dziękuję bardzo.
1: Mieliśmy też okazję usłyszeć marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Marcina Kuchcińskiego oraz przed chwilą na naszej antenie pojawił się Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Ale to jeszcze nie wszystko, co mamy do opowiedzenia, bo to dla mnie był właściwie tylko pretekst do tego, żeby sobie porozmawiać o tym, jak to z tym sportem, siatkówką w Olsztynie jest. Zatem zapraszam Was teraz na kolejne spotkania i kolejnych gości. A jako pierwszy wystąpi
12: Paweł Papke, członek zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
1: Wspomniał Pan o Starych Jabłonkach. No właśnie, to jest bardzo ważne wydarzenie. Chciałbym, żeby Pan trochę opowiedział o tym, jak ważne jest to też dla naszego regionu, że właśnie ta piłka siatkowa wciąż jest takim aktywną dziedziną.
12: Mistrzostwa Europy Seniorów były 13 lat temu, Mistrzostwa Świata Seniorów, więc no powiedzmy Mistrzostwa Świata Seniorów. W zeszłym roku i w poprzednich latach oczywiście odbyły się takie World Toury, czyli normalna, klasyczna rywalizacja, powiedzmy Grand Prix, gdzie takich turniejów jest w całym sezonie od 13 do 15 na całym świecie. ale w tym roku gościmy. Stare Jabłonki goszczą, grupa Anders i oczywiście Polski Związek Piłki Siatkowej przy bardzo dużym i mocnym wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, pana ministra Jakuba Rutnickiego i oczywiście marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, pana Marcina Kuchcińskiego. Gościmy tak samo dużą, poważną imprezę, imprezę główną dla każdej dyscypliny sportu, czyli Mistrzostwa Europy, które odbędą się w Starych Jabłonkach, jak wspomniałem, od 12 do 16 sierpnia tego roku.
9: To dlaczego te Mistrzostwa Europy są ważniejsze od Mistrzostw Świata?
12: No, Mistrzostwa Świata oczywiście powodują to, że przyjeżdżają wszystkie nacje z całego świata, ale Mistrzostwa Świata będziemy mieli już na siatkówkę halową w przyszłym roku, we wrześniu 2027 roku. Tu w Uranii przyjedzie 8 najlepszych reprezentacji na świecie, które będą rywalizowały w początkowej fazie, w fazie grupowej o tytuł Mistrza Świata.
9: Możemy trochę powiedzieć, że Olsztyn i Warmia stoją siatkówką.
12: Oczywiście, że tak. Bardzo silny, bardzo mocny działający klub, jakim jest AZS Olsztyn, nasza chluba. Pełna hala, właściwie frekwencja stuprocentowa na każdym pojedynku, ponad 4000 kibiców na każdym meczu AZS Olsztyn, ale też te wydarzenia, o którym wspomniałem, czyli siatkówka plażowa, która jest bardzo mocna, jeśli chodzi o nasze województwo, bo i Ława, i Ostróda, i oczywiście Olsztyn, i Stare Jabłonki, które są mekką taką w naszym kraju, jeśli chodzi o tego typu rozgrywki. No ale oczywiście też reprezentacja Polski Seniorów siatkówkę przyjeżdża teraz, już 10 lipca będziemy grali z bardzo silną federacją, z bardzo silną drużyną, jaką są Niemcy. No i dalej będziemy planowali kolejne wydarzenia.
13: Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
9: No właśnie, bo się tutaj dowiedziałam, że pan też wspiera Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej, które będą się odbywały w tym roku. Jak ważne to jest, żeby właśnie wspierać takie inicjatywy? Jak to nas promuje też w skali kraju?
13: Dwoma wyrazami, bardzo ważne. My jakiś czas temu uznaliśmy i to się nam sprawdza, że promocja naszego regionu przez sport, przez wydarzenia sportowe jest naprawdę dobrym narzędziem. Takim narzędziem był Rajd Polski. Mam nadzieję, że jeszcze będzie. Szukamy i w tym roku również będziemy mieli coś do zaoferowania. Na pewno zawsze piłka siatkowa plażowa w Starych Jabłonkach. To, co się dzieje w hali Urania, z całą pewnością. Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej w połowie sierpnia. Bardzo ważna impreza w skali sportowej, ale również w skali naszej. Wielu turystów, kibiców, turystów, którzy przyjadą do Starych Jabłonek, będą mogli obejrzeć nasz region. I z całą pewnością, gdy przyjadą, tak jak my, zakochają się w tym regionie i będą przyjeżdżali tu kolejne razy. Podobnie podchodzimy do Mistrzostw Świata w piłce siatkowej na hali, które się odbędą we wrześniu 2027 roku. Już teraz myślimy, przygotowujemy się nad przyjęciem, nad ofertą, którą moglibyśmy przyjąć kibiców z drużyn, które przyjadą do Olsztyna.
9: A w międzyczasie oczywiście 10 lipca zapraszamy na mecz towarzyski.
13: Z całą mocą serdecznie zapraszamy. 28 maja to jest chyba ten dzień, kiedy rusza sprzedaż biletów.
9: Panie prezydencie, kolejna ważna, duża impreza siatkarska, ale Olsztyn trochę bardziej jakby postawił, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury, na piłkę nożną. Czy to znaczy, że jeżeli chodzi o siatkówkę, to mamy już wystarczająco zabezpieczoną tą bazę? Czy to jest po prostu kolejny etap?
3: Tak, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, jeśli chodzi o bazę dla naszych siatkarzy, bo to nie tylko Urania, ale też szereg naszych hal, które przez ostatnie lata remontowaliśmy właśnie pod kątem też siatkarskim, także pod kątem piłki ręcznej, więc te dwie dyscypliny halowe są naprawdę dobrze w Olsztynie przygotowane. Oczywiście zawsze można więcej, zawsze można lepiej, ale jesteśmy na to przygotowani i Olsztyn ma takie tradycje, jeśli chodzi o piłkę ręczną i siatkówkę, żeby przygotowywać zespoły do najwyższych lig. I myślę, że piłka ręczna kiedyś wróci na te najwyższe półki, na najwyższe rankingi w naszym mieście. Bardzo na to liczę. Natomiast to, co robimy dla dzisiaj, jeśli chodzi o piłkę nożną i stadion Warmia, to ma służyć dzieciom, młodzieży, naszym klubom sportowym, bo jednak najważniejsze jest to, żeby ten sport był masowy, żeby jak najwięcej dzieci, młodzieży zachęcać do uprawiania sportu. I na końcu musi być stadion, bo to marzenie musi się czymś kończyć. Ci najlepsi chcemy, żeby zostawali w Olsztynie, żeby zostawali naprawdę profesjonalistami. To zawsze jest tych kilku na tysiąc, którzy zostaną i my chcemy, żeby oni zostawali w Olsztynie, żeby grali dla naszego miasta, dla naszego województwa, a jednocześnie stadion, który budujemy, ma być multifunkcyjny. Chcemy, żeby był i centrum konferencyjnym, i miejscem, gdzie mieszkańcy mogą przyjść, załatwić swoje urzędowe sprawy, i żeby była tam część komercyjna, która będzie utrzymywała ten stadion, i miejsca schronienia, i dobra komunikacja. Więc budujemy taki stadion, który ma być otwarty i żywy dla mieszkańców przez cały rok, nie tylko w dni meczowe.
9: Jeżeli chodzi o inne dyscypliny, no bo szermierka, no powiedzmy, jeszcze ma gdzie się podziać. Trochę stanęła kwestia tego stadionu dla rugbystów. Czy tam coś się będzie działo?
3: Rugbyści podpisali z miastem umowę. Mają ten stadion w Dzierżawie. Jest ich, inwestują, rozwijają swój klub. Zawsze jesteśmy w dobrych kontaktach, relacjach, więc to wszystko zależy od planów klubu, w jaki sposób będą rozwijali swoją tutaj działalność.
9: Czy miasto ma też jakiś pomysł na to, jak rozwijać sporty wodne? No bo tym trochę też powinniśmy stać chyba.
3: No, zainwestowaliśmy w akwasferę, to jest basen 50-metrowy. Ostatnio rozegraliśmy tam Mistrzostwa Polski. Duże trybuny, basen, który jest lubiany przez zawodników, pozwala bić rekordy. To jest bardzo dobry obiekt, natomiast nie ukrywam, przygotowujemy się do takiego bardzo, bardzo poważnego remontu akwasfery, jeśli chodzi o, nie chodzi o infrastrukturę pływacką, ale to dachy, piwnice, doszczelnienie, no poprawienie tego wszystkiego. Pamiętajmy, że kilkadziesiąt tysięcy osób miesięcznie odwiedza ten obiekt i on się po prostu zużywa, dlatego przygotowujemy się do takiego remontu, mamy już projekty, czekamy na ogłoszenie konkursu przez ministerstwo i chcielibyśmy pozyskać na to dodatkowe środki, no bo to będzie jednak sporo kosztowało.
9: To jeszcze ostatni wątek, dawno, dawno temu, ostatni, obiecuję, dawno, dawno temu mieliśmy stadion leśny, który był chyba głównie stadionem atletycznym. Czy będziecie Państwo myśleli też, żeby właśnie jakoś w tym kierunku może miasto rozwinąć?
3: Mamy stadion lekkoatletyczny jako miasto. Prowadzi go Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i on go rozbudował. To jest świetna arena właśnie do takich wydarzeń. Miasto też partycypuje w memoriale, który jest tam rozgrywany. I on zdobywa coraz większą popularność. Mieszkańcy też mają dostęp do tego obiektu, więc jeśli chodzi o taką profesjonalną lekkoatletykę na stadionie, to właśnie tam mamy szereg mniejszych obiektów, które przyszkolnych, które mogą służyć takiemu pierwszej przygodzie z lekkoatletyką. Jeśli chodzi o stadion leśny, no on wymagałby naprawdę olbrzymich inwestycji i rozpoczęcia od przede wszystkim kwestii przyrodniczych i kwestii środowiskowych. To by było tam najtrudniejsze, dlatego punkt po punkcie podnosimy nasze obiekty, no trochę z ruiny, no bo jeżeli chodzi o stadion Warniant, no to obiekt, który całkowicie został zdegradowany i właściwie zaczynamy tam od początku.
9: Paweł Papke, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Marcin Kuchciński oraz prezydent Olsztyna Robert Szewczyk byli naszymi gośćmi w ostatnich kilkunastu minutach. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to spotkanie, ponieważ to już wszystko, co przygotowałam w tym wydaniu magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Tymi słowy również się z Wami już powoli żegnam, ale oczywiście nie na zawsze, bo wrócę do Was na 95 o stałej porze. Aga Wiśniewska, do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Morliny są.
11: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
12: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy. Po reklamie.
13: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
14: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Z miłością i radością zapraszam Was na kolejny odcinek naszego magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna oczywiście. Tak sobie pomyślałam, że przecież prawie przegapiłam kolejne podsumowanie miesiąca, które od jakiegoś czasu dla Was przygotowuję na naszej antenie. O jakim miesiącu mowa? Oczywiście jeszcze nie o maju, a już też nie o marcu. Zatem co wydarzyło się w kwietniu w Olsztynie i w jego okolicach? O tym będziemy sobie opowiadali w dzisiejszym odcinku przez najbliższy kwadrans, a może i jeszcze nieco dłużej. Na początek warto wspomnieć, że aż 40 projektów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego dostało wsparcie samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. 6 z nich przyznano maksymalną wartość dofinansowania, czyli 20 tysięcy złotych. To m.in. festiwal Klangor, jeziorańskie koncerty kameralne. Jeśli nie mieliście okazji jeszcze brać w nich udziału, to koniecznie to nadróbcie. Naprawdę fantastyczna inicjatywa w bardzo kameralnym, absolutnie, i przyjemnym otoczeniu. W starym kościele, gdzieś w ogóle po prostu pośrodku pola. Czasami może być problem z dotarciem tam, ale jak już dotrzecie, to nie będziecie żałowali, a jestem pewna, że i na ten rok przygotowują coś fantastycznego. To najczęściej 2 dni z muzyką i naprawdę genialnymi artystami, którzy przygotowują coś wyjątkowego na te właśnie wieczory. Oprócz tego, 5. Mazurski Międzynarodowy Festiwal Folkowy na styku kultury, organizowany przez Piskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury Mazuria i 12 warmińskich baśni, które zorganizuje Stowarzyszenie Kobiet Miej Marzenie. Prawie 13 tysięcy złotych otrzymał także projekt Fête de la Musique, Święto Muzyki 2026 w Olsztynie. Kolejną informacją, którą oczywiście bardzo radośnie się z Wami podzieliłam, było to, że doktor nauk medycznych Paweł Lech został zastępcą dyrektora do spraw lecznictwa w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. To doświadczony chirurg i specjalista w zakresie nowoczesnych metod leczenia otyłości. Ze szpitalem miejskim związany jest od ponad dekady. Na stanowisku zastąpił Marka Zabłockiego, doktora oczywiście. Poza tym ruszył projekt Zwierzęta są obok nas i Ta nazwa nie jest przypadkowa, a to dlatego, że jest to projekt finansowany z olsztyńskiego budżetu obywatelskiego. Jest on także skierowany przede wszystkim do właścicielów kotów, którzy chcą bezpłatnie swojego pupila wykastrować i zaczipować. Nowością jest też możliwość uzyskania dofinansowania na leczenie kotów przez społecznych karmicieli w wyznaczonych gabinetach weterynaryjnych. Cóż jeszcze wydarzyło się w kwietniu, a na przykład to, że już nie tylko Mikołaj Kopernik będzie miał swoją ławeczkę w przestrzeni Starego Miasta w Olsztynie. Mieszkańcy zdecydowali, że ze środków olsztyńskiego budżetu obywatelskiego, o którym już wspominaliśmy, mają stanąć dwa podobne pomniki upamiętniające wybitne postaci związane z naszym miastem. I tak, przy Placu Jedności Słowiańskiej swoją ławeczkę będzie miał Tadeusz Machela, lider zespołu Kapela Jakubowa i propagator kultury warmińskiej, a u stóp Bazyliki Konkatedralnej Świętego Jakuba Apostoła będzie można przysiąść się do Marii Ziętary Malewskiej, poetki, archiwistki folkloru Warmii i działaczki patriotycznej. A teraz, co byście na chwilę mogli odetchnąć od mojej paplaniny, zapraszam Was na spotkanie z Patrykiem Pulikowskim z naszego olsztyńskiego ratusza, który opowie nam o tym, co to się ciekawego i dobrego wydarzy w szkole podstawowej numer 30.
0: Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu, który ma poprawić warunki nauki w szkole podstawowej numer 30. To doskonała wiadomość dla ponad połowy uczniów tej placówki, którzy mają orzeczenia lub opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych wskazujące na specjalne potrzeby edukacyjne. Ten projekt jest związany z pracami budowlanymi i kupnem wyposażenia. Przy wejściu do szkoły powstanie rampa dla osób z niepełnosprawnością ruchową, a główne schody zyskają nową formę i zadaszenie. W budynku znajdą się także tabliczki informacyjne z oznaczeniami kluczowych pomieszczeń oraz pętla indukcyjna, która będzie wspierać uczniów niedosłyszących. Szkoła dostanie także zestaw LEGO Education Spike, który pomoże rozwijać kompetencje poznawcze i społeczne. Podpisanie tej umowy jest niezwykle ważnym krokiem w kierunku szkoły, która jest otwarta na wszystkich uczniów. Zależy nam na tym, aby każde dziecko, niezależnie od potrzeb, miało równy dostęp do edukacji i mogło uczyć się razem z rówieśnikami bez konieczności szukania wsparcia poza szkołą.
14: Opowiadał nam o tym Patryk Pulikowski z olsztyńskiego Urzędu Miasta. A teraz kontynuujemy nasz przegląd wydarzeń minionych, czyli tych, które miały miejsce w kwietniu. 20 milionów złotych. Tyle dostał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pieniądze będą przeznaczone na remont siedziby Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa. To jeden z największych obiektów w miasteczku studenckim, objęty nadzorem konserwatora. Nadzorem konserwatora. Całkowity koszt modernizacji szacowany jest na około 65 milionów złotych. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku i potrwają do 3 lat. Tymczasem podróżni wracają na lotnisko Olsztyn-Mazury. Port lotniczy w Szymanach obsłużył w pierwszym kwartale tego roku o 90% więcej osób niż w analogicznym okresie minionego roku. Od stycznia do kwietnia z lotniska pod Szczytnym skorzystało ponad 25 tysięcy pasażerów. Tegoroczny wynik jest najlepszym z początku roku w 10-letniej historii działalności portu. Wracamy do Olsztyna i dokładnie nadstaw Browarny. To nazwa centralnego oczka wodnego w Parku Jakubowo. Ten właśnie akwen doczekał się sprzątania. Na prośbę mieszkańców lustro wody jest oczyszczone z nadmiaru roślinności, w tym trzcin. Prace porządkowe w mniejszym stopniu objęły także wyspę znajdującą się na stawie. Jest to związane z gniazdowaniem tam różnych gatunków ptaków. A teraz w naszym magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna czas na odrobinę sportu. Zaczęli dobrze, a i tak ostatecznie odpadli. Piłkarze Stomilu Olsztyn nie zagrali w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski. Biało-niebiescy przegrali z Olimpią Elbląg 1-2, no i tym samym przekreślili na to swoje szanse. A teraz na naszej antenie pojawi się Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. tym razem w zastępstwie za Annę Grabowską z naszego olsztyńskiego oddziału. Opowie nam ona o wdowich rentach.
15: Ponad milion osób w kraju uzyskało z ZUS-u prawo do renty wdowiej, w tym 36 800 w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie świadczenie w zbiegu można otrzymywać w wysokości 100% własnej emerytury lub renty oraz 15% renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Albo odwrotnie. Od stycznia 2027 roku druga część świadczenia wzrośnie z 15% do 25%, a ZUS przeliczy renty wdowie z urzędu, co oznacza, że uprawnione osoby nie będą musiały składać w tej sprawie żadnego wniosku. Co ważne, łączna kwota renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Aktualnie jest to kwota 5935,47 zł brutto. Ten limit będzie obowiązywał do 28 lutego 2027 roku. Jeśli natomiast suma świadczeń przekracza tę kwotę, zostaje pomniejszona o wartość przekroczenia. Natomiast w sytuacji, gdy już jedno świadczenie, na przykład wypłacana emerytura, jest równa temu limitowi lub go przekracza, to wówczas renta wdowia nie przysługuje i wypłacane jest tylko jedno świadczenie. Tylko w okresie od 1 stycznia 2025 roku do końca marca 2026 roku do ZUS-u wpłynęło 1 190 000 wniosków o rentę wdowią, w tym 43 400 w województwie warmińsko-mazurskim. Najwięcej formularzy złożono w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim, natomiast najmniej w podlaskim, lubuskim i opolskim. Wniosek o rentę wdowią można złożyć w placówce ZUS-u, można go wysłać pocztą albo przekazać elektronicznie przez platformę e-ZUS. W tym celu należy wypełnić formularz ERWD. Osoba składająca wniosek może samodzielnie wybrać najkorzystniejszy wariant wypłaty albo zaznaczyć we wniosku, aby takiego wyboru wyższego świadczenia dokonał ZUS. Pobieranie renty wdowiej nie wyklucza aktywności zawodowej, ponieważ osoby, które mają do niej prawo, mogą pracować i osiągać dodatkowe dochody bez ograniczeń. Wynika to z faktu, że renta wdowia przysługuje osobom, które mają już ustalone prawo do świadczeń po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, dlatego zarobki nie wpływają na wysokość pobieranych świadczeń ani na ich wypłatę.
14: O wdowich rentach opowiadała nam Krystyna Michałek, a teraz sprawdzimy, jak postępują prace na wylotówce z Olsztyna. No a postępują właśnie na trasie z Olsztyna w kierunku Warszawy. Przy granicy miasta wylane są już warstwy bitumiczne, w tym warstwa wiążąca. Zaawansowana jest także budowa ronda turbinowego zapewniającego podłączenie miejscowości Bartąg. Na trasie stoi już także wiadukt kolejowy. Teraz drogowcy ustawili już także kolejny duży element na tej trasie. Mowa o przejściu dla zwierząt. Będzie ono miało wysokość 6 metrów i długość około 70 metrów. Poszczególne części konstrukcji zostały już przywiezione na plac budowy. Trwa ustawianie dźwigów. Po osadzeniu przejścia drogowcy ruszą z budową nasypu, który połączy nową konstrukcję z kluczowym elementem inwestycji, czyli wiaduktem nad linią kolejową numer 216. Prace idą zgodnie z harmonogramem i mają zakończyć się w sierpniu przyszłego roku. A Uniwersytet Warmińsko-Mazurski włączył się w kwietniowe obchody Światowego Miesiąca Wiedzy o Autyzmie. W programie znalazła się kampania informacyjna, warsztaty dla studentów przygotowane przez Koło Naukowe Wolontariatu oraz szkolenie dla pracowników uczelni pod tytułem Wsparcie edukacyjne osób w spektrum autyzmu studiujących na UWM. Nie mogło też oczywiście zabraknąć nieco kultury. W minionym miesiącu Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie otrzymał 150 tysięcy złotych na pracownię multimedialną. Pieniądze pozwolą na przekształcenie zajezdni trolejbusowej w salę edukacyjno-artystyczną. Dzięki temu możliwa będzie realizacja warsztatów filmowych, dźwiękowych i multimedialnych. Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury. A parafia społeczna u Franciszkanów na Zatorzu została pierwszym laureatem nagród prezydenta przyznanych przez internautów. Ksiądz Kordian Szwarc, proboszcz parafii przy klasztorze Franciszkanów na olsztyńskim Zatorzu, odebrał także statuetkę świętego Jakuba w kategorii działalność pozarządowa. W sumie prezydent Olsztyna przyznał nagrody 9 osobom. Wśród laureatów była także tak zwana warmiara, czyli Kasia Kosmos i Krzysztof Żędarski, prowadzący od lat galerię na Podzamczu. Powoli zmierzając do końca, chciałabym Wam jeszcze przekazać informację, akurat taką nie najlepszą. Olsztyn wciąż znajduje się w grupie miast zapewniających jedne z najniższych zarobków. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego średnie wynagrodzenie w stolicy Warmii i Mazur w sektorze przedsiębiorstw nie przekroczyło 8000 zł brutto. Podobna sytuacja dotyczy także m.in. Białegostoku czy Gorzowa Wielkopolskiego. Najwięcej zarabia się w Krakowie i Warszawie. Tam średnia to ponad 11 tysięcy złotych. Ponad 10 tysięcy zarabia się w Gdańsku i Poznaniu. I tym akcentem zapraszam na krótką przerwę od magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. To dobry moment na to, żebym ja napiła się wody, nieco zwilżyła gardło, które już zaczyna przypominać o tym, że jeszcze nie jest w formie idealnej, a dla Was to okazja do tego, żeby sobie nieco po prostu ode mnie odsapnąć, może skorzystać z toalety, albo po prostu jeszcze wygodniej rozsiąść się na fotelu, albo kanapie, albo po prostu w łóżku, jeżeli macie taką możliwość i siedzicie sobie teraz w domu. W każdym razie ja do Was z pewnością zaraz wrócę. Mam nadzieję, że i Wy będziecie nadal przed radioodbiornikami słuchali Melo Radia z Olsztyna.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
14: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Z miłością i radością zapraszam Was na kolejny odcinek naszego magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna oczywiście. Tak sobie pomyślałam, że przecież prawie przegapiłam kolejne podsumowanie miesiąca, które od jakiegoś czasu dla Was przygotowuję na naszej antenie. O jakim miesiącu mowa? Oczywiście jeszcze nie o maju, a już też nie o marcu. Zatem co wydarzyło się w kwietniu w Olsztynie i w jego okolicach? O tym będziemy sobie opowiadali w dzisiejszym odcinku przez najbliższy kwadrans, a może i jeszcze nieco dłużej. Na początek warto wspomnieć, że aż 40 projektów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego dostało wsparcie samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. 6 z nich przyznano maksymalną wartość dofinansowania, czyli 20 tysięcy złotych. To m.in.

0: Może być problem z dotarciem tam, ale jak już dotrzecie, to nie będziecie żałowali, a jestem pewna, że i na ten rok przygotowują coś fantastycznego. To najczęściej 2 dni z muzyką i naprawdę genialnymi artystami, którzy przygotowują coś wyjątkowego na te właśnie wieczory. Oprócz tego 5. Mazurski Międzynarodowy Festiwal Folkowy na styku kultury organizowany przez Piskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury Mazuria i 12 warmińskich baśni, które zorganizuje Stowarzyszenie Kobiet Miej Marzenie. Prawie 13 tysięcy złotych otrzymał także projekt Fête de la Musique, Święto Muzyki 2026 w Olsztynie. Kolejną informacją, którą oczywiście bardzo radośnie się z Wami podzieliłam, było to, że doktor nauk medycznych Paweł Lech został zastępcą dyrektora do spraw lecznictwa w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. To doświadczony chirurg i specjalista w zakresie nowoczesnych metod leczenia otyłości. Ze szpitalem miejskim związany jest od ponad dekady. Na stanowisku zastąpił Marka Zabłockiego. Doktora oczywiście. Poza tym ruszył projekt Zwierzęta są obok nas i ta nazwa nie jest przypadkowa, a to dlatego, że jest to projekt finansowany z olsztyńskiego budżetu obywatelskiego. Jest on także skierowany przede wszystkim do właścicielów kotów, którzy chcą bezpłatnie swojego pupila wykastrować i zaczipować. Nowością jest też możliwość uzyskania dofinansowania na leczenie kotów przez społecznych karmicieli w wyznaczonych gabinetach weterynaryjnych. Cóż jeszcze wydarzyło się w kwietniu, a na przykład to, że już nie tylko Mikołaj Kopernik będzie miał swoją ławeczkę w przestrzeni Starego Miasta w Olsztynie. Mieszkańcy zdecydowali, że ze środków olsztyńskiego budżetu obywatelskiego, o którym już wspominaliśmy, mają stanąć 2 podobne pomniki upamiętniające wybitne postaci związane z naszym miastem. I tak, przy Placu Jedności Słowiańskiej swoją ławeczkę będzie miał Tadeusz Machela, lider zespołu Kapela Jakubowa i propagator kultury warmińskiej, a u stóp Bazyliki Konkatedralnej Świętego Jakuba Apostoła będzie można przysiąść się do Marii Zientary Malewskiej, poetki, archiwistki folkloru Warmii i działaczki patriotycznej. A teraz, co byście na chwilę mogli odetchnąć od mojej paplaniny, zapraszam Was na spotkanie z Patrykiem Pulikowskim z naszego olsztyńskiego ratusza, który opowie nam o tym, co to się ciekawego i dobrego wydarzy w szkole podstawowej numer 30?
1: Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu, który ma poprawić warunki nauki w szkole podstawowej numer 30. To doskonała wiadomość dla ponad połowy uczniów tej placówki, którzy mają orzeczenia lub opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych wskazujące na specjalne potrzeby edukacyjne. Ten projekt jest związany z pracami budowlanymi i kupnem wyposażenia. Przy wejściu do szkoły powstanie rampa dla osób z niepełnosprawnością ruchową, a główne schody zyskają nową formę i zadaszenie. W budynku znajdą się także tabliczki informacyjne z oznaczeniami kluczowych pomieszczeń oraz pętla indukcyjna, która będzie wspierać uczniów niedosłyszących. Szkoła dostanie także zestaw LEGO Education Spike, który pomoże rozwijać kompetencje poznawcze i społeczne. Podpisanie tej umowy jest niezwykle ważnym krokiem w kierunku szkoły, która jest otwarta na wszystkich uczniów. Zależy nam na tym, aby każde dziecko, niezależnie od potrzeb, miało równy dostęp do edukacji i mogło uczyć się razem z rówieśnikami bez konieczności szukania wsparcia poza szkołą.
0: Opowiadał nam o tym Patryk Pulikowski z olsztyńskiego Urzędu Miasta. A teraz kontynuujemy nasz przegląd wydarzeń minionych, czyli tych, które miały miejsce w kwietniu. 20 milionów złotych. Tyle dostał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pieniądze będą przeznaczone na remont siedziby Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa. To jeden z największych obiektów w miasteczku studenckim, objęty nadzorem konserwatora. Nadzorem konserwatora. Całkowity koszt modernizacji szacowany jest na około 65 milionów złotych. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku i potrwają do 3 lat. Tymczasem podróżni wracają na lotnisko Olsztyn-Mazury. Port lotniczy w Szymanach obsłużył w pierwszym kwartale tego roku

0: o 90% więcej osób niż w analogicznym okresie minionego roku. Od stycznia do kwietnia z lotniska pod Szczytnym skorzystało ponad 25 tysięcy pasażerów. Tegoroczny wynik jest najlepszym z początku roku w 10-letniej historii działalności portu. Wracamy do Olsztyna i dokładnie nadstaw Browarny. To nazwa centralnego oczka wodnego w Parku Jakubowo. Ten właśnie akwen doczekał się sprzątania. Na prośbę mieszkańców lustro wody jest oczyszczone z nadmiaru roślinności, w tym trzcin. Prace porządkowe w mniejszym stopniu objęły także wyspę znajdującą się na stawie. Jest to związane z gniazdowaniem tam różnych gatunków ptaków. A teraz w naszym magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna czas na odrobinę sportu. Zaczęli dobrze, a i tak ostatecznie odpadli. Piłkarze Stomilu Olsztyn nie zagrali w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski. Biało-niebiescy przegrali z Olimpią Elbląg 1-2, no i tym samym przekreślili na to swoje szanse. A teraz na naszej antenie pojawi się Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tym razem w zastępstwie za Annę Grabowską z naszego olsztyńskiego oddziału. Opowie nam ona o wdowich rentach.
1: Ponad 1 000 000 osób w kraju uzyskało z ZUS-u prawo do renty wdowiej, w tym 36 800 w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie świadczenie w zbiegu można otrzymywać w wysokości 100% własnej emerytury lub renty oraz 15% renty rodzinnej po zmarłym małżonku, albo odwrotnie. Od stycznia 2027 roku druga część świadczenia wzrośnie z 15% do 25%, a ZUS przeliczy renty wdowie z urzędu, co oznacza, że uprawnione osoby nie będą musiały składać w tej sprawie żadnego wniosku. Co ważne, łączna kwota renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Aktualnie jest to kwota 5 935,47 zł brutto. Ten limit będzie obowiązywał do 28 lutego 2027 roku. Jeśli natomiast suma świadczeń przekracza tę kwotę, zostaje pomniejszona o wartość przekroczenia. Natomiast w sytuacji, gdy już jedno świadczenie, na przykład wypłacana emerytura, jest równa temu limitowi lub go przekracza, to wówczas renta wdowia nie przysługuje i wypłacane jest tylko jedno świadczenie. Tylko w okresie od 1 stycznia 2025 roku do końca marca 2026 roku do ZUS-u wpłynęło 1 190 000 wniosków o rentę wdowią, w tym 43 400 w województwie warmińsko-mazurskim. Najwięcej formularzy złożono w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim, natomiast najmniej w podlaskim, lubuskim i opolskim. Wniosek o rentę wdowią można złożyć w placówce ZUS-u, można go wysłać pocztą albo przekazać elektronicznie przez platformę e-ZUS. W tym celu należy wypełnić formularz ERWD. Osoba składająca wniosek może samodzielnie wybrać najkorzystniejszy wariant wypłaty albo zaznaczyć we wniosku, aby takiego wyboru wyższego świadczenia dokonał ZUS. Pobieranie renty wdowiej nie wyklucza aktywności zawodowej, ponieważ osoby, które mają do niej prawo, mogą pracować i osiągać dodatkowe dochody bez ograniczeń. Wynika to z faktu, że renta wdowia przysługuje osobom, które mają już ustalone prawo do świadczeń po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, dlatego zarobki nie wpływają na wysokość pobieranych świadczeń ani na ich wypłatę.
0: O wdowich rentach opowiadała nam Krystyna Michałek, a teraz sprawdzimy, jak postępują prace na wylotówce z Olsztyna. No a postępują właśnie na trasie z Olsztyna w kierunku Warszawy. Przy granicy miasta wylane są już warstwy bitumiczne, w tym warstwa wiążąca. Zaawansowana jest także budowa ronda turbinowego zapewniającego podłączenie miejscowości Bartąg. Na trasie stoi już także wiadukt kolejowy. Teraz drogowcy ustawili już także kolejny duży element na tej trasie. Mowa o przejściu dla zwierząt. Będzie ono miało wysokość 6 metrów i długość około 70 metrów. Poszczególne części konstrukcji zostały już przywiezione na plac budowy. Trwa ustawianie dźwigów. Po osadzeniu przejścia drogowcy ruszą z budową nasypu, który połączy nową konstrukcję z kluczowym elementem inwestycji, czyli wiaduktem nad linią kolejową numer 216. Prace idą zgodnie z harmonogramem i mają zakończyć się w sierpniu przyszłego roku. A Uniwersytet Warmińsko-Mazurski włączył się w kwietniowe obchody Światowego Miesiąca Wiedzy o Autyzmie. W programie znalazła się kampania informacyjna, warsztaty dla studentów przygotowane przez Koło Naukowe Wolontariatu oraz szkolenie dla pracowników uczelni pod tytułem Wsparcie edukacyjne osób w spektrum autyzmu studiujących na UWM. Nie mogło też oczywiście zabraknąć nieco kultury. W minionym miesiącu Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie otrzymał 150 tysięcy złotych na pracownię multimedialną. Pieniądze pozwolą na przekształcenie zajezdni trolejbusowej w salę edukacyjno-artystyczną. Dzięki temu możliwa będzie realizacja warsztatów filmowych, dźwiękowych i multimedialnych. Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury. A parafia społeczna u Franciszkanów na Zatorzu została pierwszym laureatem nagród prezydenta przyznanych przez internautów. Ksiądz Kordian Szwarc, proboszcz parafii przy klasztorze Franciszkanów na olsztyńskim Zatorzu, odebrał także statuetkę świętego Jakuba w kategorii działalność pozarządowa. W sumie prezydent Olsztyna przyznał nagrody 9 osobom. Wśród laureatów była także tak zwana warmiara, czyli Kasia Kosmos i Krzysztof Żendarski, prowadzący od lat galerię na Podzamczu. Powoli zmierzając do końca, chciałabym Wam jeszcze przekazać informację, akurat taką nie najlepszą. Olsztyn wciąż znajduje się w grupie miast zapewniających jedne z najniższych zarobków. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego średnie wynagrodzenie w stolicy Warmii i Mazur w sektorze przedsiębiorstw nie przekroczyło 8 tysięcy złotych brutto. Podobna sytuacja dotyczy także m.in. Białegostoku czy Gorzowa Wielkopolskiego. Najwięcej zarabia się w Krakowie i Warszawie. Tam średnia to ponad 11 tysięcy złotych. Ponad 10 tysięcy zarabia się w Gdańsku i Poznaniu. I tym akcentem zapraszam na krótką przerwę od magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. To dobry moment na to, żebym ja napiła się wody, nieco zwilżyła gardło, które już zaczyna przypominać o tym, że jeszcze nie jest w formie idealnej, a dla Was to okazja do tego, żeby sobie nieco po prostu ode mnie odsapnąć, może skorzystać z toalety, albo po prostu jeszcze wygodniej rozsiąść się na fotelu, albo kanapie, albo po prostu w łóżku, jeżeli macie taką możliwość i siedzicie sobie teraz w domu. W każdym razie ja do Was z pewnością zaraz wrócę. Mam nadzieję, że i Wy będziecie nadal przed radioodbiornikami słuchali Melo Radia z Olsztyna.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
0: Cześć, nie wiem, czy wy też tak macie, ale czasami po prostu z rana albo w którymś momencie dnia po prostu przychodzi do nas piosenka i ona nam towarzyszy już przez kolejne godziny, aż do położenia się spać. I dla mnie dzisiaj taką piosenką jest utwór pod tytułem Pingwin. W tekście ma on tam jakoś tak, że ach, jak przyjemnie i jak wesoło w pingwina bawić się. Nie będę śpiewała, bo nie dość, że brzmię jeszcze kiepsko, to i śpiewać też nie potrafię, więc podarujmy sobie to, ale no po prostu nie mogę pozbyć się tej melodii z głowy. Mam nadzieję, że nie będzie ona mnie rozpraszała na tyle, żebym nie była w stanie poprowadzić kolejnego magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Aga Wiśniewska, kłaniam się Wam bardzo, bardzo nisko, chociaż właściwie, czy pingwin może się pochylić? Tak, one tak pewnie raczej dygną. Ale mogę się mylić, nie jestem absolutnie znawcą od pingwinów, chociaż uwielbiam te zwierzęta, są totalnie pocieszne i wyjątkowe pod tym względem, że są to ptaki nieloty. No ale dobrze, my nie o pingwinach będziemy dzisiaj sobie w magazynie opowiadali, będę miała dla Was dużo innych ciekawych tematów. Będziemy sobie opowiadali w najbliższym kwadransie o przede wszystkim dwóch rzeczach. ale zanim do nich dojdziemy i do gości, którzy właściwie będą nam o tym opowiadali, to chciałabym wam zagaić już jeden temacik, bowiem niebawem na naszej antenie sobie opowiemy też o atrakcji, którą po raz kolejny, siódmy zdaje się, już raz Teatr im. Stefana Jaracza przygotowuje na sezon letni. Jeśli macie ochotę na teatr w plenerze, to to będzie zdecydowanie coś dla was. Ja już zaopatrzyłam się w specjalną mapkę, na której znajdują się rozpisane właśnie miejsca, które teatr odwiedzi przez wakacje. I będą tam odgrywane różne spektakle, które mieliśmy okazję poznać w tym roku artystycznym, właściwie w sezonie, oraz w kilku ubiegłych, ale są to spektakle, o które sami mieszkańcy i włodarze konkretnych miejscowości prosili, więc no, powinno to odpowiadać gustom publiczności. Więc o właśnie kolejnej edycji festiwalu Teatr Jaracza w Zabytkach będziemy sobie opowiadali niebawem na 95, ale jeszcze nie teraz. Teraz będę chciała was zabrać na spotkanie z panią Anitą, która będzie nam opowiadała o tym, jak co roku zresztą, że ruszyły już miejskie zdroje i dlaczego warto z nich korzystać. Pojawi się jeszcze kilka wątków, więc słuchajcie uważnie, bo to będą tematy kontynuowane w najbliższych miesiącach na 95. A teraz czas na pierwszego gościa i zapowiadaną panią.
3: Anita Chudzińska, Olsztyńskie Wodociągi.
0: I no właśnie, w sumie już jak co roku, właśnie jak co roku sobie porozmawiamy o tym, że wracają miejskie zdroje. Bardzo fajna inicjatywa i chyba też mieszkańcy chętnie z nich korzystają.
3: Tak, zdecydowanie chętnie korzystają. Mamy pozytywny oddźwięk. Ludzie pytają, przed sezonem nawet pytali, o kiedy będziecie mieli otwarte zdroje. Informuję wszystkich, że mamy już od 1 maja otwarte. No w tej chwili pogoda nam się troszeczkę zepsuła, ale zdroje będą nieprzerwanie działały do końca września co najmniej.
0: Jak dużo ich mamy i gdzie mniej więcej są zlokalizowane?
3: W tej chwili mamy 18 zdrojów na terenie Olsztyna. One są właściwie podzielone na trzy takie obszary, gdzie można je spotkać. Czyli w centrum miasta, przy Starówce, na Kortowie jest dosyć sporo zdrojów oraz przy plaży miejskiej i przy dworcu PKP.
0: Zdaje się, że w ratuszu chyba też właśnie mamy, prawda?
3: Przy wejściu głównym do ratusza dokładnie jest zdrój oraz przy wejściu do katedry też jest drugi.
0: Czyli właściwie nieważne, w którym miejscu Olsztyna złapałoby nas pragnienie, to zawsze możemy po tę wodę sięgnąć. No i właśnie, chyba też warto powiedzieć o tym, że to jest woda od razu zdatna do picia.
3: Tak, woda jest zdatna do picia. Ona jest przynajmniej raz w tygodniu badana przez nasze służby, a każdego dnia rano o wschodzie słońca nasi pracownicy objeżdżają każdy jeden zdrój, sprawdzają, czy ich stan techniczny jest dobry, czy nie wiem, nie wymaga czyszczenia, czy wszystko jest w porządku. Także bezpiecznie i bez obaw możemy pić taką wodę.
0: A czy są może jakieś plany, żeby ilość tych zdrojów się powiększyła? Czy są jakieś takie miejsca, gdzie może mieszkańcy nawet sami też zgłosili, żeby się przydał?
3: No nie, w tej chwili nie zgłosili takiej potrzeby, natomiast mamy troszeczkę zgłoszeń ze szkół. Szkoły, placówki oświatowe czy obiekty użyteczności publicznej. Ich dyrektorzy czy ich zarządcy zgłaszają się do nas, że chcieliby mieć taki zdrój. Takich zdrojów jest w Olsztynie już ponad 40, właśnie w szkołach, w urzędach, na przykład na stacji diagnostycznej, w szpitalach, w sądzie, więc też można się rozejrzeć i gdzieś być może takie pojedełko się znajdzie.
0: No właśnie, czy to jest trudne, żeby taki nowy zdrój otworzyć?
3: Znaczy jest, my jako wodociągi jesteśmy darczyńcą, my fundujemy to i zależy to tylko i wyłącznie od naszych środków finansowych, a na ten rok pula już nam się niestety wyczerpała, chociaż przyjmujemy zgłoszenia i będziemy je kolejkować na kolejne lata, być może zwiększymy środki na kolejny rok. Wystarczy, no, żeby administrator obiektu rozejrzał się, czy rzeczywiście jest takie miejsce, czy gdzieś instalacja pozwala. My przyjedziemy, zobaczymy, ustalimy, czy jest taka możliwość, no i ewentualnie, oczywiście najważniejszy jest wniosek, że trzeba złożyć wniosek o montaż pojdełka.
0: No i to jest chyba też dobra okazja do tego, żeby przypomnieć, że poza tym, że oczywiście możemy sięgnąć po wodę na mieście z takich zdrojów, no to po prostu nasza olsztyńska kranówka, ta, którą mamy w domu, też oczywiście nadaje się bezpośrednio do picia.
3: No to już chyba nie trzeba nikomu przypominać, wszyscy mieszkańcy o tym doskonale powinni wiedzieć. Tak, nasza woda jest bardzo dobrej jakości, zresztą niedługo będziemy przystępować do kolejnej inwestycji, która będzie miała na celu utrzymanie tej wysokiej jakości. Na jeszcze wiosną planujemy rozpocząć dużą inwestycję przy plaży miejskiej. Będzie to nowy odwiert. No troszeczkę czasu to potrwa, ale jest to właśnie to zabezpieczenie na przyszłość dobrej jakości wody dla mieszkańców.
0: To w takim razie jak to działa? Tak, jakby czemu służy ten odwiert?
3: Znaczy to będzie zupełnie nowa studnia głębinowa. To będzie trwało kilka miesięcy. Będzie utrudniony dojazd do plaży miejskiej, ale myślę, że warto się przemęczyć właśnie po to, żeby na przyszłe, na przynajmniej 50 lat mieć zapewnioną dobrą jakość wody.
0: To tutaj od razu też podpytam, bo ostatnio rozmawiałam z koleżanką, Trochę a propos tego, że zima wydawała nam się intensywna, że było dużo tego śniegu i trochę się spodziewałyśmy, że no ta wiosna będzie taka mokra, w sensie jeżeli chodzi o ziemię, o pola, a okazuje się, że nie. No i ona mi właśnie zdradziła pewien sekret, że to, że te wody były, to po prostu spłynęły i że tak naprawdę jeżeli chodzi o te wody głębinowe, to my nie jesteśmy w jakiejś super kondycji.
3: Znaczy na szczęście tutaj nasz region jest w miarę dobrej kondycji, bo mamy te zasoby wody, mamy zapas, możemy czerpać, mamy tak jak widać możliwość dokonania nowego odwiertu. Natomiast w kraju, szczególnie tam, gdzie wykorzystywana jest woda powierzchniowa, czyli z rzek czy spod dna rzeki, tam rzeczywiście może być problem. Zresztą problemem też są niewydolne sieci wodociągowe. Jest intensywny bardzo rozwój miejscowości, bardzo dużo ludzi się buduje. Ja nie mówię tutaj o Olsztynie i okolicach, ale w kraju znam takie miejsca, gdzie bardzo dużo budynków się wybudowało, a infrastruktura nie nadąża za tym. I w tej chwili są ograniczenia. Już mieszkańcy w weekendy mają problem, nie można podlewać ogródków, a proszę zobaczyć, jest dopiero wiosna. I to jest naprawdę duży problem. Wiem, że intensywne staranie, ale to wszystko potrzeba czasu, bo potrzeba projekt, potrzeba znaleźć pieniądze i nie jest to problem do rozwiązania w ciągu miesiąca czy dwóch. To przynajmniej potrzeba 2 lat.
0: Tak trochę mnie pani rozochociła, wspominając o tym, że będzie jakaś jedna inwestycja właśnie na plaży miejskiej. Czy w takim razie na ten rok planujecie państwo coś jeszcze?
3: Znaczy my cały czas realizujemy projekt ze środków Unii Europejskiej właśnie z programu Fenix na poprawę gospodarki wodno-ściekowej. Cały czas na oczyszczalni trwa bardzo duża inwestycja i tak jak mówię, za kilka tygodni będziemy rozpoczynać ten odwiert przy plaży miejskiej. To będzie się związało z utrudnieniami dla zmotoryzowanych, ale po prostu będzie wyłączonych kilkanaście miejsc postojowych. Pojawi się duże ogrodzenie, będzie to widoczne, będzie to oznakowanie, więc i będzie też niespodzianka dla mieszkańców, ale tego na razie nie zdradzam.
0: To w takim razie czekamy na niespodziankę, czekamy też na zakończenie tej inwestycji, z której, no, z tego co pani mówi, będziemy mogli jeszcze przez wiele, wiele lat korzystać, więc teraz przez jakiś czas będziemy musieli się przemęczyć, żeby potem było lepiej, jak zwykle.
3: Jak zwykle, dokładnie. Trzymamy kciuki za inwestycje i zachęcam państwa do śledzenia naszego profilu na Facebooku. Tam wiele informacji ciekawych się ukazuje, również ciekawostek o naszej wodzie kranowej.
0: O miejskich zdrojach i o inwestycjach, które planują olsztyńskie wodociągi, opowiadała nam pani Anita Chudzińska z olsztyńskich wodociągów właśnie. No oczywiście do tych spotkań i rozmów o inwestycjach będziemy z pewnością jeszcze wracali. Ja was na pewno będę zachęcała do tego, żebyście ze zdrojów ulicznych miejskich w Olsztynie korzystali. To jest naprawdę przebadana, gotowa do spożycia woda, która może posłużyć albo wam w gorące dni, albo waszym poronożnym pupilom. Wprawdzie pogoda ostatnio nas nie rozpieszcza, ale woda jak najbardziej jest już dostępna i będzie najprawdopodobniej właśnie aż do października. Jest jeszcze oczywiście jedna związana ciekawostka ze zdrojami, ponieważ mamy coś takiego jak źródełko miłości i to jest właśnie jeden z takich zdrojów, które możecie znaleźć na plaży miejskiej w Olsztynie. Z nim się wiąże pewna legenda. Otóż pewna pani chciała bardzo wyjść za mąż za konkretnego chłopca, no i podobnoż, kiedy oboje się napili wody właśnie z tego źródełka, to ta miłość rzeczywiście się między nimi zrodziła i żyli długo i szczęśliwie, jak to w bajkach bywa. A skoro o bajkach mowa, to teraz przejdziemy do kolejnego tematu i właśnie do opowieści o książce, której bohaterem jest Jaś. A Jaś będzie nam opowiadał o tym, jakie ma przygody związane z poznawaniem uczuć. Autorką tej książki jest
4: Karolina Taleszyńska. O takich 4 podstawowych uczuciach, które się pojawiają u dzieci tak standardowo, jakby z urodzenia, to znaczy radość, smutek, złość i strach. No i o tym, jak sobie z nimi radzić, jak one się już pojawią.
0: Dlaczego to jest ważne i w jaki sposób też ta książka może pomóc i rodzicom, i dzieciom radzić sobie z ich uczuciami?
4: Bardzo ważną rzeczą, jeżeli chodzi o emocje u dzieci, jest normalizacja, czyli to, że my je nazywamy, mówimy dzieciom, że to, że one przeżywają te emocje, to jest zupełnie naturalne. My dorośli też przeżywamy, na wszystkich etapach swojego życia przeżywamy emocje. No, ale to, że nazwiemy i przeżywamy, to jest jedna sprawa i pojawia się ogromny temat dotyczący tego, w jaki sposób można sobie z nimi poradzić, żeby one nie były dla nas takie trudne w przeżywaniu. No, Jaś odnosi się do swoich doświadczeń, mówi o tym, w jaki sposób techniki oddechowe, techniki relaksacji mogą nam pomóc, sama świadomość tego, skupianie uwagi w ogóle na tym, nie uciekanie od tego, że przeżywamy jakieś trudności. Zdarza się rodzicom, że odwracają uwagę dzieci od tego, że jakaś emocja w nich jest. Ja tutaj idę w zupełnie inną, taką właśnie psychologiczną i terapeutyczną stronę, żeby właśnie przykuć ten wektor uwagi do tej przeżywanej emocji. I ona oczywiście w pierwszym momencie eskaluje, natomiast jeżeli my przedłużamy ten czas ekspozycji, no to to uczucie zaczyna w nas bardziej się rozmywać i przechodzi w kolejne. I to też jest zupełnie naturalny, normalny proces.
0: Te cztery podstawowe uczucia, to z którym największy problem dzieci mają, żeby sobie poradzić?
4: Bardzo różnie. To wszystko zależy od tego, jaki dzieci mają temperament. Część z nich najtrudniej przeżywa złość. My rodzice też sobie słabo radzimy z tą dziecięcą złością, ale też czasem słabo sobie radzimy z radością, która też, od tego się ta książka zaczyna, jest bardzo głośna i bardzo taka na zewnątrz. I też bywa to trudne, ale z kolei dla rodziców. Ja myślę sobie, że w ogóle dzieci sobie doskonale radzą z emocjami, zostawione jakby wtedy, kiedy my zostawiamy je w tym świecie emocji, nie same, no bo to nie o to chodzi, żeby one przeżywały to samodzielnie, ale wtedy, kiedy pozwalamy im wejść w ten świat emocji, to one doskonale intuicyjnie też wiedzą, co im pomaga. Dlatego tak sobie myślę, że to jest taka ważna książka dla rodziców, edukacyjnie właśnie pod takim kątem, żeby się nie bać po prostu i spróbować zajrzeć w ten świat emocji dziecka. On nie jest taki straszny.
0: W jakim wieku dziecka ta książka powinna się pojawić?
4: Wydaje mi się, że fajnie czytają ją 4, 5, 6-latki. Dobra jest też dla dzieci w tych klasach początkowych szkoły podstawowej. Nie widzę tutaj jakiegoś takiej przestrzeni dedykacyjnej, że od tego wieku to już nie, albo do tego wieku to jeszcze nie. Ja mam dzieci 3, najstarszy syn ma 6 lat, córka ma 4, a najmłodsza nie ma jeszcze 2 lat i słuchają tej książki bardzo chętnie, właściwie od początku.
0: Czy w takim razie ma Pani pomysł na to, jak potem kontynuować tę pracę i opowiadać o kolejnych uczuciach, które się z wiekiem po prostu pojawiają?
4: Jest takich książek na rynku dotyczących radzenia sobie z emocjami sporo. Są te wszystkie dotyczące tematu relaksacji, technik oddechowych. Są książki dla starszych dzieci o tym, jak sobie poradzić już z tymi emocjami, które przeradzają się w uczucia, są bardziej złożone, bardziej skomplikowane. Myślę, że to jest fajny początek do tego, żeby w ogóle rozpocząć rozmowę na ten temat. Tutaj też są karty pracy w tej książce, gdzie dziecko może opowiedzieć o swoich emocjach, o tym, jak u niego wygląda radość, strach, smutek i złość i jak sobie może poradzić z tym, jakie ma pomysły. Myślę, że to jest dobry zaczątek jakby w ogóle do tego, żeby te rozmowy o emocjach się odbywały w domach.
0: Gdyby ktoś miał ochotę się z Panią spotkać, porozmawiać i zobaczyć też tę książkę przed zakupem, czy będzie taka okazja?
4: Oczywiście, jak najbardziej. Ja pracuję w poradni, prowadzę gabinet swój, ta książka jest dostępna przez zakup przez stronę internetową, ale z odbiorem osobistym można się ze mną umawiać, spotykać, zapraszam.
0: Pani Karolina, autorka książki pod tytułem Jasi Tajemniczy Świat Uczuć, była naszą gościnią. Za to spotkanie oczywiście bardzo serdecznie dziękuję i dziękuję Wam też za nasze spotkanie w ostatnim kwadransie. Już teraz Was zapraszam też na kolejną część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, która niebawem pojawi się na naszej antenie, więc zostańcie z nami, bo tam będą kolejne ciekawe rzeczy, o których będę Wam opowiadała razem ze swoimi gośćmi.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
0: Niedawno opowiadałam Wam o tym, że towarzyszyła mi w ciągu dnia w głowie piosenka o pingwinach i o tym, że jak wesoło, jak radośnie w pingwina bawić się. No więc nic się w tym temacie nie zmieniło. Ta piosenka wciąż huczy mi w głowie, ale nie zagłusza myśli na tyle, żebym nie była w stanie przeprowadzić z Wami kolejnego odcinka magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Jestem Aga Wiśniewska. Zapraszam Was na to spotkanie, w którym będziemy sobie jeszcze trochę wspominali rzeczy, które miały miejsce w kwietniu, ale będą też goście i chyba od nich nawet wolałabym zacząć. Zatem wprowadzając Was nieco w temat. Na naszej antenie za chwilę pojawi się trzech panów, którzy byli gośćmi, w pewnym sensie też gospodarzami, w zależności od tego, kto akurat się będzie wypowiadał. Szczytu dyplomatycznego między Polską a Litwą. To było dwudniowe spotkanie, wypełnione oczywiście rozmowami, dyskusjami, ale też takimi konstruktywnymi pomysłami na to, jak można tę współpracę między Warmią i Mazurami oraz Litwą zacieśnić. O tym właśnie, dlaczego między innymi ta relacja wzajemna jest ważna dla naszego regionu i dla naszych sąsiadów, już za chwilę opowie nam wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
5: Przede wszystkim mamy wspólne zagrożenia, bo tego chciałbym zacząć. Wspólna inwestycja Tarcza Wschód to też realizacja inwestycji zarówno na terenie litewskim, łotewskim, estońskim, jak i również w Polsce, na całej wschodniej granicy. My graniczymy bezpośrednio z granicą z Rosji, natomiast tak samo graniczy z Rosją Litwa. Przemysł suwalski praktycznie jest o krok od nas, w związku z tym zagrożenia, które płyną od naszych adwersarzy, wspólnie chcemy je odpierać. Mamy współpracę poligonową, mamy współpracę wojskową, to właśnie przy granicy z Suwalszczyzną mamy projekt przyszłego poligonu i myślę, że te tematy, które nas spotykają na dzisiaj tutaj w regionie, czyli wojskowe, też się stykają z tymi sprawami obronnymi również po stronie litewskiej. Mamy dobrą współpracę z Litwą, mamy dużo gmin, które współpracują bezpośrednio. My osobiście, jako wojewoda z obwodem wileńskim, mamy codzienny kontakt. Zapraszamy ich na nasze uroczystości polskie. Mamy też bardzo silną Polonię polską na Litwie. Mówię silną, bo praktycznie ona jest tam chyba najważniejszą i dominującą. I chcemy te relacje utrzymywać. Chcemy być przodem ustawieni do naszych Polaków na Litwie, a nie tyłem, żeby wiedzieli, że jest też wsparcie tutaj w naszym narodzie. I żebyśmy też mieli dobre relacje z ambasadorem Litwy, który może iść w innym kierunku, tak, jeżeli chodzi o tą współpracę. Chcielibyśmy też nie zapomnieć o naszych rodakach, którzy tam mieszkają. Pamiętajmy też rok 45 i 6, to była ta pierwsza repatriacja wileńska, czyli po II wojnie światowej właśnie to do nas, na Warmię, Mazury, najwięcej tych Kaziuków i Wileńczyków przybyło, więc te relacje kulturowe są nam bardzo zbieżne. Suwalszczyzna, Warmia, Mazury, to praktycznie sąsiad bezpośredni z Litwą. I te nasze kontakty sąsiedzkie są naprawdę na co dzień. Mamy gminy, które sobą bezpośrednio współpracują, chcą, uczestniczymy w wydarzeniach, też się wybieram na 24 maja. Obecny minister spraw wewnętrznych administracji, czyli dla mnie bliski, pan Kondratowicz jest Polakiem, tak więc to też wyróżnia go w tej pozycji rządowej, że Polak jest na stanowisku rządowym, bardzo ważnym z punktu widzenia sił państwa Litwy. Tak więc ta współpraca, relacja musi być budowana. Chcemy jej dobrej współpracy. Tam się odbywają poligony, tam się odbywają wspólne ćwiczenia, tam się odbywają różnego rodzaju spotkania na tle kulturowym, tak więc chcemy w tym uczestniczyć.
6: Jest Stefan Duk, konsul honorowy na terenie Warmii i Mazur od lat 4. Po pierwsze, wybrał nas pan ambasador Litwy po prostu ze względu, że mamy dobre sukcesy gospodarcze, dobre kontakty z Litwą. Dodatkowo organizujemy spotkanie pod bitwą po Grunwaldem, czyli z okazji bitwy, następny Malbork. Poza tym przyjmujemy z Litwy dzieci co roku. Wydajemy paczki dla Litwy, dla biednych rodzin i robimy dużo takiej społecznej roboty. Staramy się nawiązać lepsze kontakty polsko-litewskie, gospodarcze, przyjazne i ludzkie. Bardzo dużo młodych ludzi, jestem zdziwiony, nawet mile zdziwiony, zaczynam się uczyć języka litewskiego, może dla przyjemności, może dla sensu, a poza tym, jako dwa kraje blisko siebie, mamy dobre kontakty gospodarcze i te kontakty gospodarcze należy, mówiąc szczerze, powiększyć, czyli większe obroty handlowe. Mamy dużo do zaoferowania Litwinom, Litwini mają bardzo dużo do zaoferowania Polsce. W dodatku największym partnerem handlowym to jest dla Litwy Polska. Pierwsze, turystyka. To jest numer jeden. Numer dwa. Bierzemy bardzo dużo, na przykład bydło tutaj z Litwy przyjeżdża do Polski, nawozy. To jest takie sukces. Trzecie, oni mają taki specyfik ekologiczny do traw i do zbóż. Bardzo dobry, kupuję też od nich. Jest przedstawicielstwo litewskie na terenie Warmii i Mazur i oni mają bardzo duże obroty dla rolników i też mają duży sukces. Jak można nie odwiedzić Wilna? Jedną rzecz po prostu, Wilno jest niesamowite, po prostu w dodatku tak dużo tej polskości jest w Wilnie, a to poza tym. Świetnie się mówi po polsku, nie trzeba znać żadnych języków, poza tym sprawa religijna. Tam jest na przykład cudowny obraz, jak nazywa Matki Boskiej, to nie ma, jak nazywa Rady. I uważam, że kto jest w Wilnie, ten odwiedza. A poza tym Wilno jest bardzo przyjazne dla Polski. dodatku, jeżeli biorąc na przykład historię, Narutowicz jako pierwszy prezydent w wolnej Polsce, jego brat był w rządzie litewskim. Byli Żmudzini. Także te czasy polsko-litewskie są, to jest tradycja, nawet bardzo dużo. Dzisiaj wraca się bardzo dużo. W dodatku mamy chyba wspólny interes nawet gospodarczy, a zwłaszcza polityczny. Musimy być ramię w ramię z Litwinami i oni z nami i my z nimi.
7: Norbert Kasparek, dyrektor Archiwum Państwowego, także historyk w Instytucie Historii UWM. Jak każda współpraca pozwala nam poszerzyć horyzonty, zobaczyć nie tylko ich, ale także siebie. Stąd też ta konieczność i możliwość współpracy. Ale mówiąc o konkretach, to mówimy, jestem przede wszystkim historykiem o tej współpracy historyków. Wiadomo, że Grunwald, ale też wiadomo, że Albertyna, czyli Uniwersytet w Królewcu, materiały posiadamy właśnie w Olsztynie. Stąd też dosyć duże zainteresowanie historyków Litwy właśnie tymi zbiorami. W tym roku na Litwie ogłoszono rok Ludwika Rezy. No i to jest jedna z kilku postaci, która patronuje obchodom historycznym u naszych sąsiadów. Ludwik Reza był dyrektorem seminarium litewskiego, a materiały o Ludwiku Rezie mamy my tu właśnie w tym naszym małym archiwum olsztyńskim. Też duże zainteresowanie. I to po prostu powoduje, to są przykłady, że te więzi, często wzmocnione także już autentycznymi przyjaźniami z historykami litewskimi, są takie, no takie mocne. Trudno mi tutaj nie wymienić profesora Alvidasa Niczyntaitisa, Rimasa Miknysa, Tamary Varaoškaitę, pracowników związanych z Instytutem Historii Litwy, którzy no właśnie tutaj i w Olsztynie szukali materiałów, a my tam szukamy tych materiałów, bo jest naprawdę tego dużo. Współpraca polega na tym, że my coś oferujemy, oni nam oferują swoją wiedzę, swoją wizję. Natomiast jeśli chodzi o skansen w Olsztynku, proszę pamiętać, że na Litwie ta forma popularyzacji historii, popularyzacji własnych dzieł jest zdecydowanie mocniejsza niż u nas tutaj w kraju. Etnografia, etnologia jest tak blisko historii, że jestem zawsze zaskoczony, kiedy historycy litewscy odwołują się do, nazwy to po prostu fachowo, do źródeł etnograficznych, do dokumentowania tego, co dzieje się dzisiaj wokół nich.
0: To była krótka relacja ze szczytu dyplomatycznego pomiędzy Polską a Litwą, a teraz już zapraszam Was jeszcze na krótkie podsumowanie kilku informacji dotyczących tego, co się działo w kwietniu. No a w minionym miesiącu między innymi 111 milionów złotych przeznaczył Narodowy Fundusz Zdrowia na nadwykonanie planu przez warmińsko-mazurskie placówki medyczne w 2025 roku. Środki pozwoliły na pokrycie nadwykonań w części świadczeń limitowanych. Mowa o wentylacji mechanicznej, dializoterapii oraz żywieniu dojelitowym i pozajelitowym. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej z kolei włączył się w obchody Dnia Ziemi i 35-lecia istnienia formacji. Z tej okazji strażnicy przy współpracy z regionalnymi leśnikami zasadzili drzewa. W kilku słowach o tej akcji opowie nam komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, generał Brygady Straży Granicznej Daniel Wojtaszkiewicz.
8: Łączenie obydwu inicjatyw nie jest przypadkowe. Mówię, troska o bezpieczeństwo naszej ojczyzny oraz troska o bezpieczeństwo, o środowisko naturalne, w którym żyjemy, jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
0: A w sadzeniu dębów strażnikom i leśnikom towarzyszyła także młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku, oddział o profilu mundurowym. W kwietniu odbyła się także akcja Zdrowie pod kontrolą. Ponownie zresztą zagościła ona w przestrzeniach Olsztyńskiej Galerii Handlowej. Do dyspozycji odwiedzających centrum przy Alei Sikorskiego było niemal 20 stanowisk medycznych. W programie wydarzenia znalazły się m.in. pomiar poziomu glikemii i pomiar ciśnienia tętniczego krwi, badanie EKG oraz badanie wzroku, słuchu i głosu. Wydarzenie organizowane było we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFSMA Poland, oddział Olsztyn, działającym przy Wydziale Lekarskim Kolegium Medicum UWM. Mówiliśmy przed chwilą trochę o służbach mundurowych i do nich na sekundę też wrócimy, ponieważ Warmińsko-Mazurski WOT zaprasza w swoje szeregi. Uczniowie ostatnich klas szkół średnich i studenci mogą spędzić lato w koszarach. Program Wakacje z WOT to doskonała okazja, by sprawdzić się w wojskowym środowisku, zdobyć nowe umiejętności i poprawić kondycję fizyczną. Po ukończeniu szkolenia podstawowego i złożeniu przysięgi wojskowej Kursanci rozpoczną terytorialną służbę wojskową w szeregach 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. A teraz jeszcze o dość dziwacznym zdarzeniu, muszę przyznać. Nieznany sprawca ukradł pamiątkowy kamień z wsi Prule pod Barczewem. Skała miała na sobie datę 1941 i upamiętniała mieszkańców wsi, którzy zostali powołani do niemieckiego wojska i wysłani na front wschodni, gdzie zginęli. Sołectwo Stare Włóki apeluje o zwrot kamienia i zapowiada, że jeśli pamiątkowy kamień się nie znajdzie, sprawa zostanie zgłoszona odpowiednim służbom. Niedawno na naszej antenie opowiadaliśmy sobie też o książce, której bohater poznaje podstawowe 4 uczucia, a skoro już o książkach mowa, to mieszkańcy Olsztyna wypożyczyli w zeszłym roku 595 797 książek we wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oczywiście. Jednym z działań MBP w Olsztynie, którego celem jest promowanie czytelnictwa, jest projekt Biblioteka po drodze. W programie właśnie tego programu znajdują się liczne spotkania z pisarzami, warsztaty, a także zajęcia animacyjne dla dzieci oraz seanse filmowe i koncerty. No i znów, skoro padło hasło koncert, to teraz przejdziemy do muzyki i do naprawdę wyjątkowego wydarzenia, które miało miejsce właściwie już w maju, bo Olsztyn dołączył do Wrocławia i wspólnie jako te dwa miasta chciał pobić gitarowy rekord świata. No i właśnie dlatego 1 maja na Targu Rybnym zebrali się gitarzyści. W Olsztynie było to ponad 300 osób, którzy wspólnie zagrali utwór Hey Joe Jimiego Hendrixa. Rodzaj gitary nie miał znaczenia, ważne były chęci. No i dobra zabawa, a tej, zapewniam Was, nie brakowało. Na koniec naszego spotkania jeszcze chciałabym w kilku słowach tylko wspomnieć, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał dofinansowania w 2 programach rozwijających edukację w regionie. Pieniądze trafią do 17 podmiotów szkół, lokalnych samorządów i innych placówek systemu oświaty. Wartość zwycięskich projektów opiewa na kwotę 22 milionów złotych ze środków unijnych, z czego prawie 18 milionów to dofinansowania. I tym miłym akcentem, dobrą wiadomością kończymy kolejne spotkanie w magazynie reporterów Melo Radia z Olsztyna, za które bardzo dziękuję Wam, Aga Wiśniewska. Jeszcze zanim Wam powiem ostatecznie do usłyszenia, chciałabym przypomnieć, że niedługo na naszej antenie będziemy opowiadali o tym, gdzie i na co będzie można wybrać się przy okazji projektu Teatr Jaracza w Zabytkach, ale będę Was też zapraszała do więzienia. Ponieważ, jak się okazuje, tam też odbywają się wernisaże i to naprawdę imponujące. O tych dziwnych, niespodziewanych spotkaniach będę Wam opowiadała w kolejnym magazynie reporterów Melo Radia z Olsztyna, niebawem na 95 oczywiście. I teraz mówię Wam już serdeczne do usłyszenia niebawem.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.

0: dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.

0: cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Danie tutaj jest 100 krotka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów i jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.

0: letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Imieniny Kaśki? Długi weekend? Komunia? Wesele? I jeszcze przecież muszę chodzić w czymś do pracy.
4: Spokojnie, ubierzemy cię na każdą okazję. Hurtownie odzieży Seven, Księcia Witolda 7.
5: Castorama! Teoria
6: i praktyka.
5: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z siebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.
12: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

dużo dobrych numerów, ale Hollow od Ebana to jeden z moich ulubionych. Mam nadzieję, że wam też wpada w ucho i rozpromienia, rozpogadza, rozchmurza was, nawet gdy za oknami te chmurki z deszczem się pojawiają. Chociaż wiem, chcielibyście w weekend słońca, ale naprawdę ten deszcz jest potrzebny, bo w wielu miejscach, w wielu lasach bardzo, bardzo sucho, a przez to i niebezpiecznie, więc może jakoś te deszcze, które będą nam towarzyszyły dzisiaj, przetrwamy razem. Remember, Becky Hill, David Guetta, teraz dla was to jest kolejny gorący numer, który być może pojawi się w tym roku też na Tomorrowland.

0: Lost, Vintage Culture i Gaps w Melo Radio. Fajnie się czasami zagubić i mamy nadzieję, że z nami to wchodzicie w te najbardziej nieodkryte zaułki weekendu. Wracajcie z nich bezpiecznie. Timbaland i Carrie Hilson już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama. Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
12: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
16: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
18: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
19: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: 3,17,41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
25: Morniny są gorące.
0: to morlińska z szynki, na którą mam smaka.
1: A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
0: Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.

0: 25 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów. Aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: O reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90.5 FM.

0: Radio.
1: To Kizo z numerem Disney w Meloradio, a u nas oczywiście także gorące pieniądze na meloradio.pl. Szybka kasa. Jeśli chcecie, żeby szybko forsa trafiła na wasze konta, to szybko wbijajcie na meloradio.pl i szybko dajcie nam znać, na co byście tej szybkiej kasy potrzebowali. Parę stówek może być twoje, tylko przekonaj nas, że naprawdę powinniśmy je wysłać właśnie do ciebie. Meloradio.pl, a to już Jazzy Spritz z numerem Can't Deny It w Meloradio.

0: Tak szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem, czy życie byłoby takie piękne i ciekawe, gdybyśmy wiedzieli wszystko. I don't know. Conky, Drenchill, Albert, RCB z Meloradiem w waszych domach, samochodach, kuchniach, na tarasach i na działkach, gdziekolwiek dzisiaj jesteście. Meldujcie się proszę na WhatsAppie.
1: A już o 11 zagramy
0: Good Boys, Daya Albi.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
0: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Lekka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
6: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł. I zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni. 499 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
16: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
17: No.
16: No do Rzepki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
17: No dobra, a ty co będziesz robić?
16: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
18: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od 1,99 zł. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
19: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
20: Po reklamie.

Jak to mówią, bang bang, wjeżdżamy w kolejną godzinę naszego weekendowego Melo, już 11 na zegarkach. Przepraszam, czy tam ktoś jeszcze śpi? To znaczy, że wczoraj było dobre Melo, ale dzisiaj też będzie, od 20 u nas oczywiście. Polecamy nasze sety, line-up na playermeloradio.pl. Opoka, siema.

5 metrów, tyle od anime. Tańczyliśmy w zeszłym roku na Tomorrowland, kiedy grał na scenie w Crystal Garden. Grał wtedy back to back z Solomonem. No to był piękny koncert. To był piękny koncert, na który już po pierwszych 30 minutach nie można było wejść, bo scena po prostu została odcięta. Tak dużo osób tam już było i tak dużo osób chciało bawić się przy ich secie. Najlepsze sety mamy dla was dzisiaj w Dobrym Melo. Pamiętajcie o tym. 20, wtedy zaczynamy. A cała plejada gwiazd dostępna już teraz na playermeloradio.pl. Sprawdźcie koniecznie line-up wśród tych najlepszych Armin, między innymi Turn Me On, Right On i Oliver Heldens już teraz.

0: Spoglądam szybko do WhatsAppa i meldujecie się. Grzesiek z Jarocina, pozdrawiamy serdecznie. Patrycja z Mazur. Bartek z Trójmiasta. Bartek, fajnie, że jesteś, to chyba za pośrednictwem apki. Pobierzcie, jak jeszcze nie macie na smartfonach.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy. W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
7: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
7: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl. Aquafor.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
13: Imieniny Kaśki? Długi weekend? Komunia? Wesele? I jeszcze przecież muszę chodzić w czymś do pracy.
14: Spokojnie, ubierzemy cię na każdą okazję. Hurtownie odzieży 7, Księcia Witolda 7.
15: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
16: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Niemożliwe. To nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Co masz?
21: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
20: Chips Lays? Dzięki.
21: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
20: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
21: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
22: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
23: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
24: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
25: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
24: Serio? Też na wysokie kwoty?
25: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
23: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela Unicredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
1: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
0: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
5: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
26: Po reklamie.
27: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.

Mike Porecasso z numerem Inside the Lines w Mellow Radio. Mam takie nieśmiałe pytanie. Czy słyszeliście, że Axwell i Sebastian Ingrosso wystąpią back to back w tym roku w Polsce? No pewnie, że słyszeliście, bo gadamy o tym na okrągło. Wystąpią, oczywiście, że wystąpią i to 1 sierpnia tego roku na Sunrise Festival 2026. Bardzo się cieszymy. Wystąpi tam również Hardwell, wystąpi Scooter, ale mamy nowe nazwiska, które pojawią się w line-upie na pewno. Część niezwykle utalentowanych również z polskiej sceny klubowej. Karla Rocka, Siasia, Peter Fern, ale pojawi się też DJ Rush. To również jedno z najgorętszych nazwisk tej edycji. A wy dajcie znać, kto najbardziej w line-upie wam się podoba. Czekam na WhatsAppie. To już New Religion, Bibi Rexa.

0: Tiësto, Ava Max z numerem The Motto w Meloradiu, a na WhatsAppie wiadomość od Asi. Na Sunrise czekam na naszego utalentowanego Milkwisha. On też oczywiście na Sunrise Festival 2026. Asia, pozdrawiamy Cię również gorąco i do Was słuchaczy od Asi też pozdrowienia lecą, a ode mnie dla Was zaraz leci kolejny gorący numer.
1: A już o 12 zagramy
0: Galaxy Kungs i Theophilus London. To jest weekendowe Melo, zaraz wracam.
1: Melo Radio Olsztyn na 95 FM. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy, z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
10: Już teraz zgarnij Twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
11: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie. Meloradio Olsztyn.
9: No siemanko, 12 wjechała na zegarki, my do was wjeżdżamy z numerem Galaxy i niech tak właśnie kosmicznie się zrobi tam, gdzie jesteście. Kungsteofilius London, proszę.

Kashmir, Jason Rose z numerem Ultra Love w weekendowym Melo. Będę miał dzisiaj fajne zaproszenia dla was, bardzo fajne zaproszenia i wy już chyba możecie domyślać się, o co chodzi. Tak, po pierwsze Sunrise Festival, ale nie tylko, bo niezła impreza studencka szykuje się w Warszawie. O szczegółach to za chwilę wam opowiem, ale nie mogę nie wspomnieć również o dobrym Melo, które dzisiaj o 20:00. To są najlepsze sety, jakie usłyszycie w radiu dzisiaj wieczorem, a wśród naszych gwiazd, które się pojawią, oczywiście Armin van Buuren, The Best of Tomorrowland też na pewno będzie, od tego zresztą zaczynamy. Bambi Young Leosia dla was.

0: Zokaria and the Dusty Charis w Melo Radio. Fajnie, że jesteście. No właśnie, meldujecie się z różnych pięknych miejsc, choć moją uwagę przykuwa mały, niepozorny zbiornik w Świętokrzyskiem. Patrycja, doprecyzuj, gdzie to?
1: Autopromocja.
2: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w Galerii Sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Traczyk, zapraszam.
1: Kiedy potrzebujesz więcej energii?

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego, tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra, a ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
14: 3, 17, 41...
12: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Meloradio.
22: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowo 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
23: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
24: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
25: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: O reklamie. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy, od

3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.

Sign Me to Sleep, Alan Walker. Panie i panowie, mam do rozdania 4 zaproszenia na majowe Warsonalia 2026. Te odbędą się za niespełna tydzień, w piątek i w sobotę. Dzisiaj rozdaję wejściówki na piątek, na 15 maja. Cykl niezwykłych spotkań, koncertów, wydarzeń. Jak chcecie rozgrzać się z Meloradiem do czerwoności, wsiąść do naszego Melobusa i odpiąć wrotki, to koniecznie postarajcie się, by te zaproszenia trafiły właśnie do was. A pytam o wasze najbardziej pokręcone studenckie akcje, które przytrafiły się w czasie, gdy studiowaliście, w czasie szkoły. No może nie skupiajmy się tylko na tych czasach studenckich, po prostu wasze najbardziej pokręcone akcje z czasów, kiedy jeszcze trzeba było się uczyć. Czekam na WhatsAppie na wasze propozycje, wysyłajcie wasze historyjki, a to już Satisfy Calvin Harris w Melo.

0: Jakie radio, taka klasyka przy naszej wyrywa z butów Writing on the Wall i Two for Grooves w Melo Radio w weekendowym Melo. Czekam cały czas na wasze propozycje, najbardziej pokręcone studenckie historie, jeśli chcecie sięgnąć po wejściu w kino Warsonalia, które w Warszawie na Stadionie Syrenki za tydzień.
1: A już o 13 zagramy
0: No Broke Boys, Disco Lines.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkół.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: dzwonkiem marki Smobi 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
1: 13, ale leci, przykręcamy tempo, podkręcamy, przykręcamy śrubki wszędzie, gdzie trzeba, bo sobota to też czas prac domowych, ale nie zapominamy o wieczorze, wtedy dobre melo u nas. I wspaniałe gwiazdy, które będą grać m.in. na Tomorrowland w tym roku, a wśród nich Cyril, który za chwilę, czy oni, No Broke Boys, Disco Lions, Tinashe.

Kygo Khalid Griffin z numerem Save My Love w Melo Radio. Tak gramy wam po południu w sobotę 9 maja. Pytałem o najbardziej pokręcone akcje z czasów nauki, ze studiów albo ze szkół średnich. Jak tam wolicie? No i dostałem taką odpowiedź od słuchaczki. W technikum najbardziej pokręcone były połowinki zorganizowane przez koleżankę. Całym pociągiem dwie klasy jechały z Poznania na weekend do jej rodzinnego domu. Było kino domowe, krótkie spanie na podłodze. To wszystko robiliśmy wspólnie. I to chyba jest najważniejsze. I mam nadzieję, że wspólnie z kimś, bo dostajesz podwójne zaproszenie, będziesz świetnie bawiła się na warsonaliach. Dorota. Pozdrawiamy. Jutro będę miał zaproszenie na sobotę, jakby ktoś pytał. A teraz You Know Us.

0: Jeden z moich ulubionych popołudniowych numerów Sweet Nothings, Oscar Matt Kay. W Melo Radio za chwilę stary przejmuje Ariana Grande i Zed z ich rewelacyjnym Break Free. Takie mamy dla was smakołyki w Melo Radio.
1: Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
2: Yeah!
1: I wygrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie. Nie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania,
7: po mamie byłaby z ciebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
15: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy...
18: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
21: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
22: No...
21: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
22: No dobra, a ty co będziesz robić?
21: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
23: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

Lumix, Gabry Ponte z numerem Monster w Melo Radio. Monstrualnie, rewelacyjny, genialny, wspaniały i przede wszystkim Tomorrowlandowy numer, którego mogliśmy słuchać w zeszłym roku podczas oczywiście tego niezwykłego wydarzenia w belgijskim Boom, ale wiecie co? Dzisiaj sobie trochę powspominamy, jak zwykle w sobotę o 20, bo dobre Melo, czyli ten czas, kiedy poświęcamy się relaksowi, imprezowaniu, odpoczynkowi i temu, co w weekend powinniśmy robić, zaczynamy oczywiście od setów The Best of Tomorrowland. Dzisiaj John Newman, punktualnie o 20 u nas. A to już Timmy Trumpet. Chyba go znacie, co? All My Life. Świetna nowa propozycja przygotowana z Frankiem Walkerem i Johnem Martinem. Dajcie znać, jak się podoba. Czekam na WhatsAppie.

0: Treasure Soul, Michael Kofan w Melo Radio. Dobijamy do 14:00 i szykujemy się do kolejnej godziny weekendowego Melo z takimi numerami jak ten przed chwilą, gorącymi, świeżymi, jeszcze pachnącymi, które rozgrzewają was przed dobrym Melo wieczorem.
1: A już o 14:00 zagramy
0: Can't Deny It.

0: Reklama.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
0: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
5: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
8: Dobrze, dobrze, że jesteście. Bardzo dobrze. Mamy dużo muzyki, którą was trochę podkręcimy wszędzie, gdzie jesteście. Tylko dajcie znać, co tam u was. Słonko wychodzi w centrum Polski. Czy u was też pogodnie? Candy Night, Jesus Priest dla was.

Sony Fodera, Crystal My Loving w Melo Radio. Tak, Sony Fodera to jest niezwykły gość, bo w tym roku pojawi się na dwóch najważniejszych chyba dla nas wydarzeniach EDM, i tych w Polsce, i tych za granicą, bo i na Tomorrowland, i na Sunrise Festival zagra, a my będziemy tam razem z wami. To już sobie sami wybierzecie destynację. My Loving w Melo Radio przed Momerem, a Deoro już teraz numerem 5 Hours.

0: To Andy Dusty z Okaria. W Meloradiu tak podkręcamy tempo po 16. A już za chwilę co nieco o końcu świata. Czy już się szykować, czy jeszcze nie? O tym powiem wam za moment. Zagra nam też Adam Lambert.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i Festivaland. Słuchaj Meloradia i baw się z nami na

0: ни едни калории. Мело. Под каждым взглядом лучше, ніж каждый енергетик. Мело Радио. Слухай codziennie. И вкręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
0: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Targi na biału. Tylko teraz. Jogurt Fantazja Danon. Różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
15: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: 17:41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8:11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
17: No...
9: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
17: No dobra, a ty co będziesz robić?
9: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
1: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.

Tak podkręcamy tempo z Natalią Nykiel jeszcze przed 17 w Melo Radio. Koniec świata jest bliski? No, nie do końca, bo czytam właśnie w internetach o nowych badaniach, a mianowicie przez lata naukowcy twierdzili, że wszechświat będzie rozszerzał się wiecznie. No, a teraz zmienili zdanie. Okazuje się, że jeszcze tylko przez jakieś 20 miliardów lat. No, a potem koniec. Jedno jest pewne, na pewno na własne oczy zobaczą to Maryla Rodowicz i Edyta Górniak. Two ships in the night.

0: Baby Diagostino. No takie rytmy przy sobocie to my zdecydowanie lubimy. Podkręcamy tempo w Meloradio i oczywiście za chwilę też nie zabraknie najlepszych numerów.
1: A już o 17 zagramy
0: Offenbach. Miles Away otworzy nam 17 w Meloradio, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc nie odchodźcie za daleko.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni. 499 zł.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Melo Radio Olsztyn na 95 FM.
19: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
20: Jedni ruszają teraz newsowym ekspresem, a my ruszamy z najlepszą muzą na antenie Meloradia. Offenbach i Miles Away otwierają nam tę godzinę, a za chwilę też m.in. Two Colors. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

All the Time w Melo Radio na kilkanaście minut po 17. Tak podkręcamy tempo, to jest Before przed dobrym Melo. No patrząc na fotki, które podsyłacie na naszym WhatsAppie, to u niektórych już całkiem nieźle rozkręcone. Angelika pozdrawia ze swoją ekipą, która gra w butelkę. No odważnie, bo takie gry czasami różnie się kończą. Nie, żebym musiał się kiedyś całować z kimś, kim nie chciałem. Niezmała atmosferka też u Sebie, który z kumplami na kawalerskim. No powiem jedno, dlatego co się będzie żenił dużo się.

0: To Save My Love w Melo Radio, tak podkręcamy tempo po 17, a już za moment powiem wam o niezłym rekordzie, jeżeli chodzi o butelkomaty. No okazuje się, że można nieźle na nich zarobić. Zagra nam też Apilina, więc bądźcie blisko radia.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy. Prawdziwe dobre melo z klubową muzą. Soboty startuje już o 20. Tutaj naprawdę grają sami najlepsi. Rehab, Skytek, Korolowa, Robin Schulz i Armin Van Buuren. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
10: No...
5: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
10: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
2: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i Festival.

to sobota i to Before przed dobrym Melo. Oddał do automatu 5683 butelki i puszki, no i zgarnął za to 2430 zł. Mamy, słuchajcie, nowego rekordzistę z Krakowa, Denisa dokładniej, no, który zbierał te butelki przez dwa miechy w jednym z nocnych klubów, w którym pracuje. No a hajs teraz planuje oddać na jedną z fundacji. No to w takim celu to myślę, że kluby nocne w kwestii opróżnionych butelek mogłyby zrobić jakiś czas.

0: I tak sobie śpiewamy la la la All Around the World w Melo Radio. Jeszcze przed 18 podkręcamy tempo, bo to jest before przed dobrym Melo. Mam nadzieję, że u was już wszystkie przekąski przygotowane, że te kolorowe napoje też już gdzieś tam się chłodzą, a chłodzą się też kolejne najlepsze numery, które już za chwilę.
1: A już o 18 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. Właśnie tak, podkręcimy tempo punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: Po reklamie.

Ten numer idealnie pasuje do furki, ale wszędzie myślę, że się znakomicie sprawdzi. Fast Cars and Superstars otwiera nam 18 w Meloradiu. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To już kilkanaście minut po 18:00. Where is my husband? No trochę już ma ten numer, a ciągle szuka. To Melo Radio, to sobota i to Before przed dobrym Melo, a Katowice zaoszczędzą na kosiarkach. Wszystko dzięki owcom kameruńskim, które, uwaga, mają zająć się przycinaniem wybranych trawników, no też przy okazji jeszcze ich nawożeniem. No ekologicznie, ciekawie, a przede wszystkim tanio. No ciekawe tylko, czy te owce to mają etat, czy jak to zazwyczaj w Polsce zatrudnili je na dzieło.

To Tobi Romeo i In My Arms, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. No i oczywiście za chwilę też nie zabraknie najlepszych numerów, bo już za parę chwil Enrique Iglesias i Pitbull, więc będzie bardzo, bardzo gorąco.

0: 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
15: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na

jeszcze przed 19 w Melo Opryska w remiksie od Skyteka. Tego będzie można usłyszeć już w lipcu na Sunrise Festival. Melo tam będzie, wy też musicie, bo to zdecydowanie najgorętsza impreza tego lata od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Nie zabraknie najlepszej muzy, no i tych, których doskonale znacie z anteny Melo. Będzie Afrojack, będzie Rehab, Sony Fodera czy Wally Lopez. Was też nie może zabraknąć.

0: to Heaven w Meloradio jeszcze przed 19:00. Tak podkręcamy tempo, a ja po 19:00 zdradzę wam m.in. co zrobić, żeby na waszym koncie pojawiły się 200, a może nawet 500. Ja bym nie pogardził.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Dive into the Ocean. Alok i Portugal The Man punktualnie o 19:00 w Meloradio, bo kiedy inni gadają, my gramy. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
5: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: 3,17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
12: Dzieciaki już gdzieś tam powoli myślami przy spaniu, a my, dorośli, zdecydowanie zasypiać szybko nie planujemy, bo to Before przed dobrym Melo. Dive into the Ocean na początek 19. Konrad Fraczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to Kungs i Theophilus London. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu z numerem Galaxy na kilkanaście minut po 19. Podejrzewam, że weekend to ten czas, kiedy sporo macie wydatków. No jutro może być mała niespodzianka na karcie kredytowej, ale mam na to sposób. 200 od Meloradia. Co byście na to powiedzieli? Już w poniedziałek taka szansa. Zaglądajcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się do naszej zabawy. A to doda.

0: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na Twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
0: Po reklamie.

Daddy Cool w Melo. No ten numer chyba nigdy się nie znudzi. A Magda napisała na WhatsAppie Melo, że dziś dla niej wyjątkowy dzień, bo jej chłopak się, uwaga, jej oświadczył. No i wiecie, co jest w tym najlepsze? W mocno nietypowy sposób, bo uwaga, pierścionek znalazła w pierogu. No, story jest takie ogólnie, że Magda jest podobno straszną fanką pierogów, no ale mnie i tak najbardziej cieszy, że zęby całe, no bo przy tych cenach u dentystów to leczenie mogłoby być droższe niż wesele.

Radio jeszcze przed 20, a wy koniecznie zostańcie z nami, bo już za chwilę The Best of Tomorrowland i dobre melo, także będzie bardzo, bardzo gorąco. Bądźcie niegrzeczni tej nocy, a my słyszymy się jutro po 15.

0: Christoph, I see you, man.
1: The best of Tomorrowland.

How you feeling? He's still.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy,

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój
2: Tirexa,
1: żeby zaskoczyć swoją
2: siostrę na urodziny. Już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu doładuje baterię na maksa. Wieczorem odpali najlepszą imprezę.

is SkyTech. Dobry wieczór, moi drodzy, wita was SkyTech, to 71. odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu nowa muzyka od Rehaba, Prophecy, Masano, mój najnowszy numer z Arminem Van Burenem, She a Freak i wiele innych. A na początek Dorian Newman wrócił z nową muzą. Posłuchajcie jego najnowszego numeru, nadchodzącego w jego labelu Uncompromised. Numer nazywa się Ocean, już teraz w This is SkyTech. Usiądźcie wygodnie, zaczynamy!

situație. This is Skytech. O drăbină nostalgii. Major Lazer, Light It Up, remix și Wild Crowd. Tuși przedtem, Vali Mose, In The End. A już za chwilę ciekawa propozycja. High Star, The Power, remix DJ-a Lutik. Dajcie głośniej. Mellow.

počúvate This is Skytech. Australijská gviazda Dom Dola s novým numerem Don't Worry Baby. Tuž predtem Whatever i Subtle Hint of Madness. A už za chvíle, napravde piękna melodijna propozícia Casablanca i Township Rebellion. It's Chemical. Dajte głośniej.

dalszym ciągu. Słuchajcie, this is Skytech. Bardzo często sięgam po numery tych gości. Don't Blink i Left to Right. Tuż przedtem Galoski i Don't Stop. A już za moment. Mój wspólny numer z Arminem Van Burenem. She Freak, który ukazał się tydzień temu, ma już ponad 500 000 odsłuchań na Spotify, za co serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Dajcie głośniej.

Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i w

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Krzyczysz. I wygrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

Station of Sound. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio. Prawdziwe